rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Rągowo jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Dzisiaj polecam pamiętać o piciu odpowiedniej ilości płynów, no bo temperatury będą naprawdę wysokie. Ma być około 29 stopni maksymalnie. No a mamy piątek, jest 19 czerwca. Najlepsze imieninowe życzenia przyjmują Romuald oraz Gerwazy, a słońce wstało o 4:14. No i przed nami jeszcze wyższe temperatury. W sobotę około 32-33, w niedzielę też powyżej 30. Przyszły tydzień wciąż z upałami.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
4: Yes. Oh, hi. Good to see you.
5: Good to see you again.
4: And not one.
6: Thank you,
4: President. Thank you so much. Thank you. Yeah,
3: przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Atak dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
7: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o...

0: podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
1: Na rano władze Krakowa zwołały zespół zarządzania kryzysowego. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
2: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności.
1: Niedoszły pasażer dostał 500 zł mandatu i nie został wpuszczony na pokład samolotu.
3: SK2 Sport.
1: Meksyk z 2 wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA. Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu ma złamaną nogę. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
4: 2,5 minuty już po godzinie 6. I proszę Państwa, chciałbym obwieścić wszem i wobec. Dotrwaliśmy do piątku. Piątek, 19 dzień czerwca. Jeszcze tylko chwila, ostatnia prosta przed nami i upragniony WEEKENDD weekend.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Z literek też nie byłem dobry w szkole. To tak na przyszłość, jeżeli byście się martwili, drogie dzieci, że jak nie umiecie czytać, to kariery w radiu nie zrobicie. Zrobicie. Dzień dobry.

Interesować. Proszę bardzo, prasa donosi. Bitwa na kaloryfery, moi drodzy, się rozgrywa. Cristiano Ronaldo. Znacie pewnie. Taki portugalski piłkarzyna, prawda? Wybrał się ostatnio na plażę. On teraz gra na mundialu. I akurat sobie siedzi w Stanach, prawda? Na tym, na zachodnim wybrzeżu. Wybrał się ostatnio na plażę i tam zaprezentował się bez koszulki. I proszę bardzo, pokazał swój umięśniony, lśniący w słońcu kaloryfer. Żeby nie było, nasz najlepszy polski napastnik, czyli Robert Lewandowski, gorszy być nie chciał i do internetu też wrzucił swój umięśniony, ociekający seksapilem kaloryfer. No i tak nam się zrobiła bitwa na kaloryfery. Panowie prężą muskuły do siebie, chwalą się sami budową swych brzuchów, a ja tak się zastanawiam, no, czym ja miałbym się pochwalić, no. Ja też robię w ciepłownictwie, mam swój bojlerek i dobrze mi z nim. I nim też mogę się chyba czasami pochwalić. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj porozmawiamy z rana, no to wychodzi, no życie pisze najlepsze scenariusze, moi drodzy. Skoro panowie sami się chwalą tym, jak wyglądają, to zróbmy sobie dzisiaj dzień samochwały. 7268268826 albo Messenger. Linii już w tym momencie odblokowuje. Będzie się można do mnie dodzwonić. Będzie do mnie można pisać na Messengerze, nagrywać głosóweczki. Dzień samochwały w Radiu SK2. Zapraszam. Czym możecie się sami pochwalić o sobie? Pochwalcie się czymś. Może macie jakąś umiejętność. Może umiecie robić coś, czego nie potrafią inni. Może ktoś umie zawiązywać językiem tą, jak się bierze tą przypółkę, tą taką gałązkę z wiśni, prawda, i się robi supełek. Może są takie osoby. Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Dzień samochwały w Radiu SK2 uważam za odpowiedź.

0: Wózkiem.
1: To też może być umiejętność, prawda? Kochać mimo ran. Doda za nami 18 minut po godzinie 6, a z nami już Darek. Dzień dobry, Darku.
2: A witam serdecznie, witam.
1: Darek do mnie zadzwonił, mówi, że on się chce pochwalić swoją umiejętnością, którą jest... Co to mówię? Że czy co ty potrafisz fenomenalnie?
2: Prawie wszystkie stolice pamiętam. Prawie, mówię prawie.
1: Prawie. To prawie robi wielką różnicę. Dobra, żeby nie było. Proszę bardzo, stolica Niemiec.
2: Stolica Niemiec, Berlin.
1: Dobra, a powiedzmy... stolica Czech.
2: Praga.
1: Praga, dobra. To coś teraz trudniejszego spoza Europy. Proszę bardzo. Stolica... A, to będzie podchwytliwe. Uwaga, stolica Kanady.
2: Ottawa.
1: Dobrze. Ty wiesz, że większość osób pewnie, znaczy większość, duża część osób pewnie pomyślałaby, że Toronto? A tu proszę bardzo, Ottawa. No na pewno, oczywiście, że na pewno nie. Dobra, Darek, poczekaj, to jeszcze jedno pytanie, i zgarniasz ode mnie paczkę prezentów. Uwaga, stolica Maroko.
2: Rabat.
1: Rabat, tak jest.

Ulubiona stolica mojej żony. SK2. Stąd wiem, stąd wiem. Czym wy się możecie pochwalić? Dajcie znać 726 826 826 albo Messenger.

0: poranny przegląd prasy na 26 minut po godzinie 6. To jest dobry czas na to. Patrzę sobie, o czym to dzisiaj te gazety piszą. I oprócz bitwy na kaloryfery pomiędzy Ronaldo a Lewandowskim, możemy przeczytać, że Michał Wiśniewski pilnuje budowy mimo rozstania. Michał Wiśniewski, lat 53. I Pola, lat 41, wciąż budują wspólną willę, choć rozwód trwa. No budują ją po to, żeby po rozwodzie żyć w pokoju. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
7: Skocz na głęboką wodę
8: i spełnij marzenie o basenie.
7: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
8: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
7: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
8: ambaseny.pl.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
10: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
9: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
8: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Jeszcze sprawnie na drogach w Łodzi. Dzisiaj klima w aucie na pewno się przyda. Pogoda ma być z wysokimi temperaturami. Synoptycy

0: ostrzegają przed 29 stopniami maksymalnie w Łodzi. Słońce też będzie pokazywać się na łódzkim niebie. Weekend powyżej 30. W sobotę ma być około 32 stopni, bardzo duża ilość słońca. W niedzielę wciąż powyżej 30 stopni, no ale wtedy już mogą występować burze. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, to tak 27-29.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił placówce 500 000 zł. Przypomnę, w ubiegłym roku zarobił on w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, a więcej o tej sprawie w newsach o 7.00. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na nas znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Moja władza nie ma ograniczeń. Tak Donald Trump w rozmowie z Axiosem zareagował na opinię, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Portal napisał, że amerykański prezydent rozpoczął wojnę, domagając się bezwarunkowej kapitulacji Iranu. Ostatecznie zakończył ją, podpisując ograniczone wstępne porozumienie.

0: Jaki to piękny czas, to oczywiście, że to piękny czas, bo to już jest 6:37. Moi drodzy, to jest bardzo piękny czas, to jest też czas na to, żeby odebrać kolejne telefony od Was. Dzisiaj dzień samochwały zrobiliśmy sobie w Radiu SK2, czyli chwalicie się tym, co też potraficie, co umiecie, co macie może na przykład, no czym to się chcecie pochwalić i powiedzieć światu, że ej, zobaczcie na mnie, zobaczcie jaki to ja jestem, ho, ho, ho. No i mamy na przykład Messenger od Oli. Proszę bardzo, Olu, co Ty potrafisz?
1: Cześć, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, taką umiejętnością mówienia ludziom prawdy prosto w oczy i nie poza plecami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam całe Radio SK. Do usłyszenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia. Jerzy, jak w takim razie Ola powiedziała miłego dnia, to znaczy, że powiedziała prawdę, powiedziała nam prosto w oczy, bo mówiła to patrząc się w radio, tak przynajmniej czuję. Odbieramy też telefon 7268 26 826. Proszę bardzo.
2: Siema, siema, tu was słucham. Takie, ja się mogę pochwalić tym, że umiem powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, kocham zwierzęta, zbieram kubki po pieskach i jestem Jacek z Warszawy. Cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Jacku. To coś nas łączy, bo ja też zbieram kubki, tylko że po dzieciach. Wczoraj 3 wyniosłem z ich pokoju, wyobraźcie sobie, wszędzie to stawiają. No mówię, napijesz się, to odnieś, a nie, że ja będę musiał kubkę wynosić. Kubkę, kubek. SK.

0: Czas nieubłaganie leci do przodu, bo do tyłu lecieć nie może. 10 minut zostało do godziny 7, a tymczasem Szwecja zapłaci Estonii za przyjęcie więźniów z powodu przeludnienia w ichniejszych więzieniach. Tak jest, w Szwecji jest za dużo więźniów, za mało więzień, no i trzeba szukać gdzieś jakiegoś Erasmusa dla nich. No to będzie ich wysyłała w takim razie do Estonii. Estonia otrzyma od Szwecji ponad 30 milionów euro rocznie za pierwszych 300 osadzonych, ale będzie mogła zarobić dużo więcej, bo mówi się nawet o 60 milionach euro, czyli do Estonii ma trafić maksymalnie 600 dorosłych mężczyzn, którzy nie są uznawani za osoby jakiegoś wysokiego ryzyka, nie są terrorystami, ani nie działają w przestępczości zorganizowanej, ale po prostu siedzą w więzieniu, bo muszą, no i zajmują tam miejsce dla tych naprawdę groźnych przestępców, więc oni sobie trafią do Estonii. No jakby Szwedzi nie zapłacili za więźniów, prawda, no to wtedy moglibyśmy mówić, że byłby to jakiś problem dla Estonii. A że zapłacą, no to cóż, że ze Szwecji.
1: SK2.
0: Cwaniaki, ja wiem, po co oni to robią. Oni chcą, żeby sobie Estończycy połamali język na tym. No to cóż, że jest 6:50, musicie mi wybaczyć.

0: właśnie, wy też dajcie sobie szansę. My wchodzimy na sk2.pl i zgłaszamy się do SK Karniaki Cup, czyli no, to jest, dajemy wam możliwość po prostu postrzelania sobie karniaków ze Sławkiem Peszko. Tylko, żeby to zrobić i żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy i żeby mieć szansę na zgarnięcie 10 tysięcy złotych i kieszonkowego do tego, tysiaczka takiego, prawda, i noclegu w Warszawie i tego wszystkiego, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej zabawy. Po godzinie 7 ktoś znowu spróbuje ustrzelić karniaka. Odgadnąć, co Sławek Peszko ma do powiedzenia najpierw, a później jak się uda, to dopiero sobie ustrzeli karniaka. O, to w tej kolejności powinno wyglądać. Tak więc posłuchajmy, co dzisiaj Sławek chciał powiedzieć. Uwaga.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie teraz odgadnąć. Tak więc sk2.pl, tam się zgłaszacie i po 7 ktoś stanie przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, tylko najpierw musi się do naszej reprezentacji zakwalifikować.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
3: SK Karniaki Cup SK2.

0: Reklama.
1: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: Samochodów trochę więcej już na drogach w Łodzi. Zwalniamy na Polesiu, na Konstantynowskiej, a także przed rondem Solidarności, ale i na styku Narutowicza-Kopcińskiego. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj przydadzą się płyny, duża ilość wody, dlatego że będzie upalnie, około 28 w cieniu, a w słońcu będzie więcej. Weekend również z temperaturami i tutaj już powyżej 30. W niedzielę prognozowane są burze. Ciśnienie w dobrej formie idzie do góry, powinno na nas dobrze wpływać.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Minuta po 7 news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
15: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
14: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
13: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
16: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
13: Oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze.

0: Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dzisiaj i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień przeznaczony dla branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
1: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
2: SK2 Sport.
0: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech.
3: No i mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7. Zbliża się ten czas, kiedy ktoś z Was stanie woko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Powiem Wam szczerze, ja już znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź i jestem zszokowany, jak prosta ona jest. SK2.pl, tam wchodzicie, tam zgłaszacie się do zabawy. Zaraz do kogoś z Was zadzwonię.

A nie mówiłem, że to będzie bardzo łatwa odpowiedź, jeżeli chodzi o Sławka Peszkę? Schodzą te odpowiedzi, schodzą. Tylko nie tak się zgłaszamy, moi drodzy. Wy mi nie piszcie, jaka jest poprawna odpowiedź, wy mnie przekonajcie, że ja do was powinienem zadzwonić. No, a i wtedy sprawa wygląda inaczej. Tak więc sk2.pl cały czas jeszcze macie szansę, jeszcze przez chwilę, żeby mnie przekonać, żebym to do was zadzwonił i żebyście to wy stanęli oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Natomiast na własnej skórze wilki przekonały się, co to znaczy siła. W Puszczy Białowieskiej grupa wilków zaatakowała cielaczka żubra. Tak jest, rzuciły się na niego te wredne, paskudne bestie, ale tutaj w sukurs szybko z pomocą przyszły inne żubry i osłoniły szybko tego cielaczka i odpędziły te wilki. No to wilki co zrobiły? Wróciły w większej sile i jeszcze raz zaatakowały tego cielaczka. No to co? To jeszcze więcej żubrów stanęło w jego obronie. I w lesie, w Puszczy Białowieskiej taka rozegrała się ustawka. Taka, wiecie, taka walka. Żubry przegnały wilki, proszę bardzo. 1-0 dla żubrów, gratulacje dla żubrów. Cielaczek w ogóle miał szczęście, że tatuś z kolegami jak zawsze byli za rogiem.

0: Prawie 19 minut po godzinie 7, czas zacząć.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No właśnie, czy komuś uda się w końcu strzelić o poranku i wstrzelić się w zdanie, które mówi Sławek Peszko? Zobaczymy. Dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Janusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Janusz napisał do nas takie zgłoszenie. W sytuacjach podbramkowych zachowuję zimną krew. Jestem honorowym krwiodawcą, więc ratowanie sytuacji mam dosłownie we krwi. Czas podnieść się z leżaka i na boisko. Piękne zgłoszenie. Jesteś, widzę, że wojownikiem przelewającym krew za innych.
3: No, może nie do końca.
0: Jesteś bohaterem. Tak samo jak mój kolega Wajda, który też się z tym szczyci, że dużo krwi już przelał i zamierza przelać jeszcze więcej. Tak jest. Dobrze, Januszu.
3: Szczytny cel.
0: Szczytny cel, oczywiście, że tak. Tym bardziej wakacje, bardzo się to przydaje. Dobra, Janusz, posłuchaj. Ja ci tylko przypomnę, jakie są zasady naszej zabawy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Oczywiście.
0: Dobra, jesteś gotowy?
3: Tak jest.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Sławek Peszko i odpowiedz w 3 sekundy na pytanie.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
3: tańca.
0: Do tańca.
3: Tańca.
0: Do tańca? Do tańca,
3: tak.
0: Mówisz? Tak? Na pewno?
3: Tak.
0: Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny? Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny?
3: Tak.
0: Tak jest!
3: Tak.
0: Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało! O poranku, pierwsze powołanie poleciało. Elegancko, no to jeszcze posłuchajmy, czy na pewno.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
0: Do tańca. Janusz, no to zatańczysz sobie w takim razie na Stadionie Narodowym. Spróbujesz ustrzelić 10 tysięcy złotych. Już dostajesz 1000 złotych kieszonkowego, proszę bardzo. I zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla 2 osób, bo zabierasz też kogoś ze sobą.
3: Świetnie.
0: No i spotkanie ze Sławkiem
3: Peszko.
0: Bardzo
3: dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: No oczywiście.
0: Bardzo proszę. Janusz, kolejna osoba powołana do naszej reprezentacji. Jeżeli wy chcecie zmierzyć się ze Sławkiem Peszko i chcecie jechać na Stadion Narodowy, to zapraszamy sk2.pl. Można się zgłaszać, można odpowiedzieć na pytanie. Jutro pojawi się, jeszcze dzisiaj nawet wieczorem pojawi się kolejny dźwięk na jutrzejszą rundę. Ty możesz, Kasia może, wszyscy mogą tak naprawdę. Zaglądajcie na sk2.pl, tam do odsłuchania będzie kolejny dźwięk. Jutro kolejna osoba, nie, przepraszam, jutro sobota. W poniedziałek kolejna osoba będzie miała szansę na powołanie do naszej reprezentacji. Janusz jedzie na Narodowy.
1: Eska, karniaki, ka.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: zazdroszczę jej.
1: No i teraz pewnie są tacy, którzy zazdroszczą również Januszowi, który spędzi wymarzony czas na Stadionie Narodowym, będzie próbował wstrzelić się. No po prostu ja jestem bardzo zadowolony, jestem taki szczęśliwy po prostu, że udało się powołać kolejną osobę. SK2.pl, przypominam wam, jeżeli wy chcecie zostać powołani do naszej reprezentacji, wchodźcie na tę stronę i zgłaszajcie się do naszej zabawy SK Karniaki Cup.
2: Autopromocja.
3: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
12: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW

0: fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
1: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
2: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.

0: amortyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
1: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
2: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
1: W

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
3: Dzisiaj w Łodzi sporo rozpogodzeń, no i też dużo na termometrach, bo możemy liczyć na 28 kresek w cieniu. Słońce chętnie będzie utrzymywać się na łódzkim niebie, no i już bez opadów deszczu. Przed nami upały, w sobotę ma być około 32-33 stopni. W niedzielę również powyżej 30, no i wtedy możliwe też burze. W przyszłym tygodniu nadal pozostaną z nami wysokie temperatury. W poniedziałek 27 stopni, a w środę znowu 30.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
4: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do nich między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.

Mamy 29 minut do godziny 8. Przygotujcie telefony, bo za chwilę odjazd w radiu SK2, czyli dobrze wam znane PKP.

0: jeździć i pozdrawiać wszystkich wszem i wobec. Rozpoczynamy. PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. Pod tym numerem zgłaszacie się, dzwonicie i na żywo pozdrawiacie. Kogo? To już od was zależy. Odbieramy telefony. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich właścicieli psów rasy Samojed.
0: Pozdrawiam. Jakiej rasy?
1: Samojed.
0: Okej.
1: Okay. Wszyscy właściciele będą wiedzieć i się uśmiechać, będą tak jak ich psy.
0: Rozumiem. To jest cenzuralna rasa. Dobrze, niech będzie. Kto pozdrawia?
1: Gosia.
0: Gosia, pozdrowienia poleciały. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu Ola.
0: Cześć, Ola.
2: Chciałabym pozdrowić moje kochane dzieci, które właśnie wiozę do przedszkola i szkoły, Hanie, Floriana i Różyczkę.
0: Pozdrowienia poleciały.
2: Serdecznie.
0: Dzięki bardzo. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon.
3: Dzień dobry, Krisiu z tej strony.
0: Cześć, Krisiu.
3: Chciałbym pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo, bardzo kocham. Niech nie wątpi, że ją bardzo kocham.
0: Krisiu, i kogo jeszcze?
3: I
0: kogo jeszcze?
3: I Wianę, jej koleżanki z pokoju. No i Karoliny, która miała bardzo poważny wypadek na cholenerze. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: O, oczywiście, że tak. Poleciały pozdrowienia.
3: Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo. Hej, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj z synkiem pozdrowić, synku. Natalię, jego ukochaną kuzynkę oraz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrowienia do Natalii, jej ukochanej kuzynki poleciały i do słuchaczy również. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
5: Dzień dobry, Józef z Zdańska się chłania.
0: Cześć.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkie panie z radioterapii i z punktu onkologicznych. Jadę właśnie na ostatnią 35. radioterapię.
0: No to zdrówka ci życzymy w takim razie.
5: Dziękuję bardzo i panie z chemii też.
0: No to poleciały pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tu babcia Ela, ja pozdrawiam mojego wnuczka, która dzisiaj ma bal ośmioklasisty. Mojego wnuczka ma Marzejkę.
0: No to babciu, po balu musi być dokładka, bo babcie zawsze daje dokładki. Jakby nie patrzeć.
6: Będzie na pewno.
0: Bo oczywiście, że tak. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy codziennie rano dymają do pracy na rowerze, bez względu na wszelką pogodę.
0: No, znam lepsze miejsca do robienia tego. Dzięki bardzo, pozdrowienia poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Tu Różasz.
0: No hej.
8: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Torunia i okolicy.
0: No to poleciało pozdrowienia i ostatnie pozdrowienie od kogo? Halo, halo. Halo, halo. Oj, tu...
9: Z tej strony Antoni.
0: No.
9: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Cała rodzina. Pozdrowienia do całej rodziny poleciały. Bardzo dziękujemy. To co, sygnał? I kolejne PKP za tydzień. SK2.

0: ludzi to ludzi, żeby nie zgubić kaczki, takiej jednej specjalnej kaczki. To dopiero jest to sztuka. Kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką Mundialu 2026. Kaczor Merlin, widywany na ulicach Meksyku, robi furorę też w internecie. Zwierzę nosi taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Zakładają ma nawet specjalne skarpetki, wyobraźcie sobie, prawda? No i ten kaczor Merlin w internecie bije te rekordy popularności, stał się już memem, piszą o nim piosenki w ogóle. Sama FIFA się zainteresowała tym kaczorem i planuje spotkanie z nim oraz jego opiekunami. No, powiem wam tak, jeżeli FIFA się nim interesuje, to ja mu jednak wróżę wielką przyszłość w piłce nożnej. Może zagra w jakiejś reprezentacji, w jakiejś drużynie, na przykład na skrzydle?
1: SK2.

5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do Was odzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego lubisz piątek?

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
9: SK in the Sun.
8: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
8: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin

0: fale Loki Koki, tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej, bo od dzisiaj zmiany w kursowaniu MPK Łódź. A chodzi konkretnie o remont torowiska Kościuszki Struga. Prace mają być wykonywane wyłącznie w weekendy, od piątku od godziny 18.30 do niedzielnego wieczora. W dni robocze komunikacja powinna kursować bez zmian. No ale podczas prac skrzyżowanie będzie zamknięte. Szczegóły na stronie przewoźnika. Dziś w Łodzi w granicach 28 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
10: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
11: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
10: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
9: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrypiecki, znanego krytyka Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
12: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
13: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZET uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
12: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
14: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
12: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
9: Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi w ten weekend. Nad Stawami Stefańskiego odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. Na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje.
15: SK2 Sport.
9: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie USA kontra Australia, a w Santa Clara Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie 6. mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
16: Mamy 3 minuty po godzinie 8, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dzień leniwego spaceru. Ja nie rozumiem, jak spacer może być leniwy. Albo jesteś leniwy, albo spacerujesz, prawda? Bo na przykład, zobaczcie, ja na przykład jestem tak bardzo leniwy, wczoraj to sobie uświadomiłem, że na przykład ja lubię się zdrzemnąć, zanim położę się spać.

0: 11 po 8 już nam się zrobiło. Moi drodzy, wraca sprawa tego szpitala południowego w Warszawie. Co to pan Dawid Kacprzyk zarobił tam kupę kasy. Ponad 1,5 miliona złotych jako lekarz bez specjalizacji. No i premier się wkurzył, Donald Tusk się wkurzył. Powiedział, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy ci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Bo tam przypominam, że tam jeszcze był salonik VIP w ogóle w tym szpitalu sobie zrobili. No i Donald Tusk zapowiada, że będzie z tym walczył, zapowiedział konkretne działania i mówi, że będzie zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnieniu sprawy szpitala południowego. I oczami wyobraźni widzę sobie, jak premier się motywował do tego działania przed lustrem. Stoi przed lustrem i mówi: masz być bezwzględny.
1: Będę.
0: Masz być zdeterminowany.
1: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Będę.
2: No, bezpieczna.

0: To co? Czas zacząć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj Marcin i Magda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No, mamy dwa razy dzień dobry. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteśmy w komplecie. To ja tylko szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z Was dostanie ode mnie literkę z tego koła, które sięgam teraz. A później Wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli byłaby poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi Wam się joker, wybieracie sobie literkę sami. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to Marcin dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marcinie, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę Cię bardzo. Nie, koło mi się rozpadło. Chodź tutaj. Dobra, ale udało się. Ostatkiem sił, Marcinie. Literka W. Kasiu, no, W.
4: Okay.
0: Ta prawie ostatnia litera alfabetu. Litera W. Czy wszystko jasne?
4: Oczywiście.
0: Dobra, to uwaga. Marcin, poproszę na literkę W. Państwo.
4: Włochy.
0: Miasto.
4: Wrocław.
0: Znana postać.
4: Witold Dąbrowicz.
0: Roślina.
4: Wierzba.
0: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: Zawód.
4: Weterynarz.
0: Sam weterynarz jeszcze weszło. Tak, dobra, czyli mamy, podliczamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów. Sześć punktów dla Marcina. Sześć punktów Magdo do pobicia.
3: Dobrze.
0: Próbujemy. W prawo czy w lewo?
3: Próbujemy.
0: W lewo, tak?
3: Tak.
0: Madziu, tylko głośno i wyraźnie mi mów, bo coś cię przerywa. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Dobra, poczekaj.
3: No mam nadzieję.
0: Dobra, Magda, masz łatwiej albo trudniej, co zależy, bo wylosował ci się joker, czyli możesz sobie wybrać
3: joker.
0: Literkę. Tak.
3: P.
0: P?
3: P, ty.
0: Ty, jak tata.
3: Jak ty. Ty, jak pola.
0: Jak pola?
3: Tak.
0: Py jak pola, jak policja na przykład, tak?
3: O, jak policja, tak, dokładnie.
0: Dobra, niech będzie. Py jak policja w takim razie, no to dobra, no to, to lecimy, moja droga. Poproszę państwo.
3: Polska.
0: Miasto.
3: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: Pan Tadeusz.
0: Imię.
3: Paweł.
0: Roślina.
3: Paproć.
0: Potrawa.
3: Pierogi.
0: Samochód.
3: Peugeot.
0: Znana osoba.
3: Paweł Delong.
0: Paweł Delong w ostatniej chwili rzutem na taśmę wleciał ci Paweł Delong. Czy masz jakieś obiekcje, Katarzyno?
5: Wszystko jest okej,
0: to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magda zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje! Proszę bardzo, do Magdy leci prezent marzeń, a do Marcina lecą prezenty od Radia SK2.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A, no i przypominam, że gramy dopiero w poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Tak, to mogłaby Magda teraz zaśpiewać z radości. Słyszeliście, tam szły podpowiedzi. Poza anteną dowiedziałem się, że kolega pomógł zgarnąć prezent marzeń o wartości 500 zł. No gratuluję, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Kolega jest, z tego co słyszałem, kierowcą, więc proszę bardzo, kierunek słuszny obrali i wygrali. W poniedziałek gramy w kolejne Państwa Miasta, tak więc już szykujcie telefony i proszę studiować encyklopedię, bo to się może przydać.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
2: Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie

0: 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: O tego, że noga z gazu na Alei Palki przed rondem Solidarności przytyka się również Mickiewicza i Bandurskiego. Na termometrach coraz więcej. W Łodzi jest już o poranku 22, a będzie około 28 stopni. Weekend, przypominam, upalny powyżej 30. Ciśnienie w dobrej kondycji, a podmuchy wiatru są słabe. Bez opadów deszczu, chyba że w niedzielę, no bo wtedy może też zagrzmieć. W przyszłym tygodniu wciąż będą towarzyszyły nam wysokie temperatury. W poniedziałek 27 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka. Więcej o decyzji w naszych kolejnych newsach. Londyński sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Dziś 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. Jutro na zachodzie Polski ma być 35 stopni.

Bardzo dawno ten utwór wyszedł i ujrzał światło dzienne. No to jeżeli już jesteśmy przy takich dawnych kawałkach, to zapraszam do czasów, kiedy nie było GPS-ów. Tak, młodzi mogą nie wiedzieć o tym, ale były takie czasy, że nie było GPS-ów. I teraz właśnie do takich czasów wracamy. Kącik odkurzający w Radiu SK2, czyli odświeżamy stare newsy, które kiedyś pojawiły się w przestrzeni, czy to gazetowej, czy internetowej.

i nadajemy im nowe życie. Pacjent, przewożony z jednego do drugiego szpitala po poważnej operacji serca, musiał pilotować kierowcę karetki, który zgubił drogę, pisały szkockie gazety 19 czerwca 2001 roku, czyli jakby nie patrzeć, 25 lat temu. 59-letni Alan Lowden musiał być przetransportowany

Dumfries w południowej Szkocji. Jednak wiozący go kierowca zabłądził po drodze. Jedyną osobą, która mogła wskazać drogę, był sam pacjent. I powiem wam, że naprawdę fajnie, że przeszczep się udał, bo dzięki temu pacjent mógł okazać serce zbłąkanemu kierowcy.

Ja tam dom. A co powiecie na fajny, wypasiony, pięciogwiazdkowy hotel? A, proszę bardzo, SK2 znowu to robi. Będziemy was wysyłali do pięciogwiazdkowych hotelów. Niebawem startuje nasza nowa zabawa. Polska jest najfajniejsza. No i będą finały i będziecie odpowiadali z wiedzy od Polski. Ci, którzy odpowiedzą najlepiej, pojadą do fajnego, wypasionego hotelu w różne zakątki naszego pięknego państwa. Och.

0: Tańcz ze mną.
1: Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, uciec stąd, bo już Kasia się tu przeciąga.
2: Poranne przeciąganie, poranna joga.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba ćwiczyć od samego rana. Kasia Grodzka za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę najlepszych hitów. Bez reklam oczywiście. A wiecie co? Ja tak teraz spojrzałem w kalendarz. Wiecie, co będzie za tydzień od dzisiaj?
2: Podejrzewam, że wiemy, no że nie co? Możemy się doczekać.
1: No nie możemy, oczywiście.
3: Wakacje.
1: Będą wakacje. Za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Na pewno mam rację, że za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Dla potwierdzenia.

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Bulkowej.
19: Przed nami upalny weekend. Policja apeluje jednocześnie o rozsądek i bezpieczne zachowanie nad wodą.
20: Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.
19: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. Dzisiaj w Łodzi będzie około 28 stopni, w sobotę 31, w niedzielę 30. No i w niedzielę też niewykluczone burze.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
21: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu

0: Dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie. Niedźwiedź pojawił się w mieście przypadkowo.
1: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
0: Miasto apeluje, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. O tym, gdzie będzie najcieplej, Michał Skolimowski.
2: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty 2 stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
0: A upały u nas utrzymają się jeszcze w przyszłym tygodniu.
3: SK2 News Łódź.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Więcej pociągów wyjedzie na tory. Do województwa łódzkiego dotarło 14 nowych składów ELF-3.0 dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Po odbiorach technicznych zasilą flotę ŁKA, zwiększając jej liczbę z 39 do 53 pociągów. Remont ruszy z początkiem wakacji. W Łodzi przebudowane zostaną ulice Piękna i Cieszkowskiego. Powstaną nowe jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe. A na wniosek mieszkańców pojawią się też elementy spowalniające ruch.
5: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Na piątek, bez reklam, usłyszymy m.in. Goje oraz Mroza. Będzie też ciekawy wehikuł czasu z włoskim akcentem. Warto posłuchać. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
6: 10 hitów.
7: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: SK2. Zapominając już

0: Szarpanie gitary, Level Expert. Tu Urszula w Radiu USK 2, a dziś w poranku Janusz, słuchajcie, wyszarpał swoje miejsce w 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zrobił to, słuchajcie, zachowując naprawdę zimną krew. Posłuchajmy.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
2: Do tańca? Tańca. Do tańca? Na pewno? Tak. Jesteś tego na 100% tak. pewny? Jesteś tego na 100%
1: tak.
2: pewny?
1: Tak.
2: Tak jest! Tak. Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało!
3: Świetnie.
0: No to ja podsumuję, skoro tak świetnie...

0: Emilia, Paulina, Kamil i Janusz to ci zawodnicy. W tym tygodniu dołączyli do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup, którzy już też 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Zostało już tylko 7 miejsc, słuchajcie. Kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu w poniedziałek po godzinie 7.
1: SK2.

Czy to jest AI? Takie pytanie usłyszałam dzisiaj od Artura Jarząbka, kiedy puściłam mu włoską wersję piosenki, którą zaraz usłyszycie po polsku, a którą zna dosłownie każdy. Chodzi mi o utwór Czesława Niemena, czyli Dziwny jest ten świat. Pan Czesław, chcąc podbić włoski rynek muzyczny, zaśpiewał tę piosenkę właśnie po włosku. Można ją sobie znaleźć w internecie pod tytułem Josenza Lei. Josenza Lei, co oznacza ja bez niej, no i też ze zmienionymi słowami na temat zawodu miłosnego. Włosi stwierdzili, że wyszło to mocno kiczowato, utwór jest wyniosły, słowa, no jak widać, o miłości. Dlatego cieszę się, że my gramy wam tylko najlepsze polskie hity.

mocno obudował się Dawid Podsiadło na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Tam właśnie znajduje się jego Na Błysk, który słyszeliśmy teraz w Radiu SK 2. Czy ma szansę podskoczyć? Oczywiście, że ma, ale to zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. SK2.pl, zakładka taka z serduszkiem u góry strony. Tam głosujecie w ramach gorącej

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadnij.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo?
2: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
3: Serio?
2: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
3: A bilet?
2: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
3: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.

0: Wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
1: Serio?
0: No tak! W piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
1: A bilet?
0: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
1: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.

0: W parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100

0: wodę
1: i spełnij marzenie o basenie.
0: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów, ogrodowych akcesoriów, chemii i zadarzeń,
1: a także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
0: AM Baseny, Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
1: ambaseny.pl.
2: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
3: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: czasem jak uderzy upał, a człowiek cały czas gania sobie po mieście, jak się położy wieczorem, to ma wrażenie, że ciężko przez ten cały dzień pracował. Mięśnie bolą, wszystko boli, jakiś taki zmęczony. A to pasuje do tego hitu zespołu Baim. Noc po ciężkim dniu, gramy wam w Radiu SK2. Upały mają uderzyć dziś, pijmy dużo wody, szukajmy cienia, kiedy możemy i będzie dobrze. Damy radę. Zbliża się godzina 10, za chwilę newsy.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu

0: zawieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lodz.pl.
2: BYD. Build your dreams.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Skocz na głęboką wodę
5: i spełnij marzenie o basenie.
4: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
5: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
4: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
5: ambaseny.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, sąsiad, nowe auto?
16: No tak, to nowy Changan.
15: Pierwszy raz słyszę.
16: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
15: No, robi wrażenie.
16: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
15: A cena?
16: W ofercie premierowej Changan CS55+, już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
15: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
16: U najbliższego dealera.
17: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
18: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
22: Temperatura szybko do góry, 24 stopnie teraz, no a dzisiaj około 28. To oczywiście wyniki w cieniu, w słońcu będzie cieplej, więc pamiętajcie o piciu dużej ilości płynów. Przed nami upalny weekend, będzie powyżej 30, no a w niedzielę, przypominam, niewykluczone burze. Ciśnienie w dobrej kondycji idzie do góry, a podmuchy wiatru są słabe. Być może mocniej będzie wiało, ale to w nocy. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, to też ciepło, około 27 stopni w poniedziałek.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
20: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
23: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
24: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
23: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnę, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały.

0: Były zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Więcej o tym Michał Rawa.
1: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały 3 opiekunki i 2 pomocy opiekunek. 2 z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o 1 więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, 2-latek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
0: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
2: Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
0: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
3: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
0: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dzisiaj i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
4: SK2 News Łódź.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W centrum Łodzi, na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej, bujnie wyrósł barszcz sosnowskiego. Teren jest wygrodzony, bo roślina jest niebezpieczna.
6: To jest bardzo niebezpieczna roślina, można się poparzyć.
5: Dzisiaj zaplanowano usunięcie barszczu, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej.
5: Teren, na którym wyrósł barszcz sosnowskiego, będzie monitorowany, bo w glebie mogą pozostać nasiona.
8: Prawie 3 minuty po 10 na zegarach, tutaj Radio SK2. W tej godzinie powiem wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Po 10 na zegarach, tutaj Radio SK 2. W tej godzinie powiem wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: rodziną najlepiej na zdjęciach się wychodzi, ale ludzie mówią tak chyba tylko dlatego, bo pewnie nie nagrywali rodzinnych piosenek, a te wychodzą bardzo fajnie, co udowodnili właśnie Cugowscy. Bracia za nami w Radiu SK2. To ja teraz o tej zagwozdce amerykańskiej agencji kosmicznej opowiem. Jest afera, bo ich teleskop zaczyna spadać z orbity na Ziemię. Uratować go ma specjalny robocik, taki mniej więcej wielkości lodówki, który dosłownie złapie tego spadającego biedaka swoimi robotycznymi ramionami i odciągnie w bezpieczne miejsce. Widzicie, jakie cuda techniki dzieją się nad naszymi głowami? No w sumie szkoda, że strona internetowa naszego polskiego ZUS-u nie spada nam na orbitę. Jej też przydałby się taki zaawansowany technicznie ratunek.
1: SK2.
0: Panowie z Lady Punk wiedzą, o co chodzi. Każda wizyta na stronie ZUS-u sprawia, że z tego, co na niej widzę, to

0: To mafia w Radiu SK2, ale u nas bez żadnych wymuszeń, bez rozbojów udało się wyłonić czworo zawodników do jedenastki marzeń finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. I teraz tak, umawiamy się, że ja premierowo po znajomości i tylko między nami puszczę wam zagadkę Sławka Peszki, która będzie do rozwiązania w poniedziałek, więc jeśli teraz mnie słuchacie, to będziecie mieli cały weekend na rozmyślenia, co też powiedział Sławek Peszko.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to.
0: No właśnie, kolejna szansa na zasilenie składu jedenastki marzeń na SK2 Karniaki Cup w poniedziałek po siódmej.
2: SK2 autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź. Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra

0: Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Castorama. Teoria i praktyka.

0: niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Ulica Laserowa, Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: No ciekawe, czy na swoim stadionowym koncercie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu ten utwór uda się wykonać w komplecie. W Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Ja to w ogóle jestem wielką fanką takich gościnnych wizyt, jak artyści odwiedzają się na koncertach, razem śpiewają. No to tak jakbym miała koncert dwa w jednym. To się po prostu opłaca.
1: Reklama.
2: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
1: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
2: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
1: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
1: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców

0: warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Bukowej.
14: O tej porze zwalniamy na Bandurskiego, jadąc w kierunku centrum Łodzi. Zachodnia też w paru miejscach się przytyka, między innymi na wysokości Lutomierskiej. Jest już 25 stopni, będzie więcej. Synoptycy prognozują na dziś 28 kresek w cieniu. W słońcu oczywiście znacznie, znacznie więcej. Polecam pić duże ilości płynów, również w nadchodzący weekend, bo ma być powyżej 30. W przyszłym tygodniu te wysokie temperatury z nami pozostaną. W poniedziałek na przykład 27 stopni i słońce.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
16: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
17: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
16: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
15: Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka. Do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rokowania nie są dobre. Rodzice zostali zatrzymani, mówi Sebastian Piekarski z prokuratury w Augustowie.
18: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
15: Trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON-u i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesnych.

0: Nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały?

0: i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
1: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, gdzie wyszło znakomicie, w związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
0: Na targi będziemy dziś jeszcze wracać.
2: SK2 News Łódź.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W weekend zrobi się gorąco. Eksperci ostrzegają przed zbyt długim przebywaniem na słońcu.
4: Używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy.
3: Radzi Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie Włódzkiem. Przebywanie na pełnym słońcu bez odpowiedniej ochrony może wywołać udar cieplny. Pasażerowie mają dość dopłat za korki i remonty. W Łodzi ruszyła petycja o przywrócenie dłuższej ważności biletów MPK.
5: Często gęsto jednak się samochód bardziej opłaca niż nawet oszczędność środowiska.
3: Miasto zapowiada przeanalizowanie petycji.
6: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a używając języka wakacyjnego, to można by powiedzieć, że jesteśmy takim portem, w którym cumują najlepsze polskie hity. Nowy Artur Rojek i klasyczny wehikuł czasu, oczywiście muzyczny. To przed nami 3 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

0: Dzika plaża latem, jak najbardziej, piękna przygoda. No tym zespół Rotary w Radiu SK2. A teraz będzie, słuchajcie, brawurowo, bo brawurową akcję przeprowadzili policjanci na krakowskim Prokocimiu. W nocy operator monitoringu miejskiego zauważył, że ktoś tam coś kombinuje przy śmietniku. Okazało się, że jakiś pan malował markerem po koszu na śmieci. Policjanci szybko złapali sprawcę, który tak na marginesie zdążył napisać na tym koszu, cytuję, kocham Proko. No, teraz artysta zapłaci słony mandat. Ja to mam tylko nadzieję, że podzieli się z tą Proko, której wyznał miłość na śmietniku.
1: SK

Nie od dziś wiadomo, że czasem w branży muzycznej artyści trafiają na ludzi małej wiary, którzy z miejsca mówią im, że ich piosenka sukcesu nie odniesie i w ogóle to jest nic niezwykłego. I bywa, że czasem nawet nie wiedzą, w jak wielkim błędzie byli. Tak było w przypadku wielkiego hitu Grażyny Łobaszewskiej, która w 1980 roku usłyszała w studiu nagraniowym, że jej piosenka w ogóle nie ma szans na sukces. A jednak gramy ją dziś, 46 lat później, w Radiu SK2. Czas nas uczy, pogody przed nami.

0: Czy w objęciach od Artura Rojka ma szansę wskoczyć z propozycji do głównego notowania gorącej polskiej dwudziestki? Oczywiście, że tak, ale to zależy od waszych głosów. SK2.pl, zakładka z serduszkiem. Głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce i jest jeszcze trochę czasu, żeby podbić ulubione kawałki, bo kolejne notowanie startuje dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, sąsiad, nowe auto?
3: No tak, to nowy Changan.
2: Pierwszy raz słyszę.
3: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
2: No, robi wrażenie.
3: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
2: A cena?
3: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
2: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
3: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
4: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis bmw.pl.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 zł.

0: Włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
1: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. Tak wam gramy w Radiu SK 2. No właśnie, pewnie sporo z was dzisiaj wzięło do pracy walizki, żeby później czmychnąć sobie gdzieś na weekend szybko, wykorzystać ten napływ ciepła. Też tak mam oczywiście i też mam nadzieję, że pod tym napływem ciepła nie ugną się tory czy silniki pociągów, które mają nas dowieść do celu. Naprawdę chcę wierzyć, że skrót PKP oznacza pokonam każdą przeszkodę.
1: Reklama. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
4: SK in the Sun.
3: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
3: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
8: Serio?
7: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
8: A bilet?
7: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
8: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
7: Szczegóły na aquaparkloc.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
16: Samochodów trochę więcej o tej porze na Kopcińskiego, w okolicach Narutowicza. Na Narutowicza także zwalniamy, na Alei Palki, na Źródłowej, na światłach musimy swoje odstać. A dzisiaj sporo światła słonecznego, no i daje to słońce mocno dziś w granicach do 28 stopni. W sobotę jeszcze więcej, bo około 32 kresek w cieniu, no a w niedzielę też w granicach 30, no i wtedy niewykluczone, że zagrzmi. W przyszłym tygodniu wciąż wysokie temperatury, w poniedziałek 27.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
18: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podobne, zagrożone.
19: A pan widział kiedykolwiek?
18: Nie widział, tylko słyszał, że tak, parkiem.
17: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
14: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala, po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
17: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni z 3 do 6, mówi sekretarz miasta.
19: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
17: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w programie imprezy.
20: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
17: Dziękujemy.
21: K2 News Łódź.
22: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Weekendowe utrudnienia wracają do centrum Łodzi. Dzisiaj rusza remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i Struga. W każdy wakacyjny weekend tramwaje nie pojadą częścią Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej. Drugie życie dla zabytkowego tramwaju. Do Łodzi trafi pojazd sprzed blisko 100 lat, który przez ostatnie pół wieku służył jako altanka na posesji pod Sulejowem.
23: Taki troszeczkę tramwajowy złoty graal zachował się jeszcze w tak świetnej formie.
22: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów. Jutro trafi do muzeum. Po modernizacji może wrócić na tory.
24: Weekend coraz bliżej już na wyciągnięcie ręki. Tutaj Radio SK2. Mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów, nieprzerywanych reklamami, to ważne. Usłyszymy m.in. naszą polską diwę, Gosię Andrzejewicz. Na pewno słuchają nas jej fani. Będzie też klasyczna budka suflera. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
25: 10 najlepszych polskich hitów.

To był dopiero hicior. We wczesnych latach 2000 Pozwól żyć i Gosia Andrzejewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to życie po wkrętce wydaje się być ciekawsze, bo już nic człowieka nie zaskoczy.

0: dotknięciu z Kamilem Noselem oczywiście.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, biura podróży po tej stronie rozgrzeszonej w Anaczia. Mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
2: Tak.
1: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację. Tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
2: One są bezpłatne, tak?
1: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was. Tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
2: Ale to chodzi tylko w pierwszy dzień, czy ogólnie?
1: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
2: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
1: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
2: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
1: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
2: no właśnie,
1: bo
2: ja
1: później
2: wiem,
1: miejsca nie ma.
2: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
1: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
2: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
1: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
2: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
1: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
3: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
2: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało. Nosel kręca.

0: Gdy natura atakuje człowieka. Taki byłby tytuł tej piosenki od elektrycznych gitar, gdybym lubiła karmić was clickbaitami. To po prostu człowiek z liściem na głowie w Radiu SK2. To ja teraz o rzeczach przyjemnych, bo dla mnie zakupy na przykład są przyjemne. Na shopping wybrało się nasze PKP Intercity. Jest szansa, że trafi się naprawdę fajna promocja, bo planujemy my kupić 96 używanych wagonów kolejowych od niemieckiego Deutsche Bahn i Deutsche Bahn zapewnia, że one są w super stanie i bardzo zadbane, bardzo ładne. Ciekawe, czy Niemcy mówią tak tylko dlatego, bo chcą się ich pozbyć, czy może faktycznie już żałują i ktoś tam zapłacze u nich przy tej sprzedaży.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama. Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK?

0: graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Skocz na głęboką wodę
2: i spełnij marzenie o basenie.
1: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
2: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
1: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
2: ambaseny.pl.
3: Najpierw biegną.

0: samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: I po reklamie.

0: skoro Grzegorz Chyży i TAP wpadają do nas na chwilę w Radiu SK2 tuż przed godziną 13, to ja też wpadnę i powiem Wam, że po godzinie 13 czeka nas mała wycieczka w kierunku Sardynii i oczywiście nie zabraknie też najlepszych polskich hitów. Warto zostać z Radiem SK2 o godzinie 13, punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka!
3: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź

0: Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
8: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
7: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
8: Nocne pływanie, piraci, sauny, każdy

0: do dopłat.
1: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Weekendowe utrudnienia wracają niestety do centrum Łodzi, bo dzisiaj rusza remont torowiska na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i Struga. No i tak w każdy wakacyjny weekend tramwaje nie pojadą częścią Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej. Szczegóły znajdziecie na stronie MPK. W Łodzi piękna pogoda, ciepło, upalnie wręcz, dziś maksymalnie 28 stopni, w sobotę i w niedzielę powyżej 30, ale i w przyszłym tygodniu temperatury będą dawały radę, 27 w poniedziałek i słońce.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 13, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych.
13: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
12: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym.
13: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
12: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
14: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
12: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u. Mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje 8 groszy, od jutra maksymalnie zapłacimy za niego 6,12. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
1: SK2 News Łódź.
11: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Zapowiada się wyjątkowo upalny weekend. Policja apeluje, by nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dziecka, osoby starszej czy psa. Gdy widzimy taką sytuację, należy natychmiast zadzwonić pod 112. A jeżeli ktoś potrzebuje szybkiej pomocy?
15: Spróbujmy otworzyć pojazd lub jego bagażnik. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby.
11: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji i podkreśla, że należy jak najszybciej z rozgrzanego pojazdu ewakuować poszkodowanych w bezpieczne miejsce.
16: Tak jak słyszeliśmy w newsach, paliwo tańsze i z taką dobrą informacją aż przyjemniej pojechać na weekend. Co się zaoszczędzi na benzynie, to można na przyjemności sobie wydać. Tutaj Radio SK2, przed nami dziesiątka polskich hitów bez reklam.

Schabów przypomina nam, co czeka nas w niedzielę. Lato nadchodzi już oficjalnie w kalendarzu. O tym, że fajnie spędza się wakacje w Polsce, to wiemy wszyscy jak najbardziej, ale za to mam historię, która może nieco przestrzec was przed wakacjami na włoskiej Sardynii. W jednym z tamtejszych miasteczek burmistrz wydał taki oficjalny zakaz chorowania i nakazał samoleczenie. Wszystko dlatego, no bo brakuje tam lekarzy. Takie zakazy to naprawdę fatalny pomysł, moim zdaniem. No i mówię to też w imieniu alergików. Wyobrażacie sobie ten mandat, zakichnięcie na rynku, kiedy lipa pyli? No właśnie, lipa totalna. Eska.

Jak powszechnie wiadomo, w muzyce często dochodzi do zderzenia wszechświatów. Zwykle dzieje się to na muzycznych festiwalach. Utwór, który zaraz usłyszycie w wehikule czasu, zderzył się na festiwalu w Opolu w 1983 roku z wielkim hitem zespołu Lombard, czyli Szklaną Pogodą. A to dlatego, że w konkursie premier nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego na miejscu drugim, oprócz Lombardu, znalazł się on, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat, gramy wam w Radiu SK2.

życiem to jest taka fajna sprawa, że można to robić w zasadzie wszędzie. I Bletka o tym doskonale wie. Tańcz, gramy wam w Radiu SK2. A co byście powiedzieli na taniec w pięciogwiazdkowym hotelu? W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Wychwalicie nam się swoją wiedzą o Polsce, którą my później sprawdzamy w quizie. No właśnie, a my wysyłamy was później w luksusy z najpiękniejszych zakątków Polski do najpiękniejszych zakątków Polski nawet. Na przykład do Sopotu, Mikołajek czy Arłamowa, a to jest tylko kilka pozycji z tej

0: Całej listy świetnych, luksusowych hoteli, które Wam zapewniamy. Zaopatrujemy Was też w wakacyjny zestaw kosmetyków. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj. Przypominam, Polska jest najfajniejsza. Tego szukajcie na naszej stronie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed

0: swojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: A takie to gorące wyznanie miłości. Tea Love i I Love You gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Z tego co wiem, Kamil Kowalski również pała wielką miłością do polskiej muzyki. Nie zabraknie najlepszych polskich hitów po godzinie 14, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74.

0: Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Dzisiaj w Łodzi jest dosyć duszno, więc pamiętajcie o tym, żeby dobrze się nawadniać. Daniel Tekliński, dzień dobry. Termometry wskazują 26 kresek na plusie. Na niebie jest dosyć sporo chmur, ale z nich raczej padać nie powinno. Noc również zapowiada się ciepło, bo temperatura spadnie tylko do 22 stopni i również nie popada. Sprawdźmy jeszcze, jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich ulicach. Trochę wolniej przejedziecie Piłsudskiego, Aleją Włókniarzy, Zachodnią czy Aleksandrowską.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News SK 2. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
13: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
12: Informuje Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja poszukuje sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
14: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
12: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale też do mycia zębów, czy...
15: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje, generalnie nie nadaje się do takich celów.
12: Mówi dyrektorka sanepidu w Starachowicach. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
16: niestety ten weekend

0: A będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
1: Mówi prezes wodociągów. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto.
2: SK2 News Łódź. Daniel Tekliński, dzień dobry. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. To niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju spod Sulejowa.
3: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
2: Mówi Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. W sobotę historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację. W niedzielę w Łodzi odbędą się targi Stacja Księży Młyn. W programie Moda, Sztuka, Vintage i Eko. Wstęp jest bezpłatny.

0: że na złom tramwaju,
1: mówi Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. W sobotę historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację. W niedzielę w Łodzi odbędą się targi Stacja Księży Młyn. W programie Moda, Sztuka, Vintage i Eko. Wstęp jest bezpłatny.

0: Dzisiaj być 200 km od roboty, odpalamy 2 dni luzu i coś jeszcze w SC2.
1: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: Kowalski, witajcie.

0: Tak właśnie piłka śpiewa piłkarzowi, jak Kaśka Kowalska, prowadź mnie, niech cały świat mi raz zazdrości w SC2. Też mogą wam zazdrościć sąsiedzi. I to tego, że pojedziecie z Eską 2 na nasz polski mundial. Tak jest. Jesteśmy w trakcie montowania drużyny piłkarskiej Eski 2, która zagra na Stadionie Narodowym, ale nie mecz, bo plan jest taki, że jedziemy na Narodowy, tam w loży VIP oglądamy mundialowy meczyk, a potem strzelamy karniaki. O. I to nie sami, ze Sławkiem Peszko i razem z Emilią Pauliną, Kamilem i Januszem, bo oni już dołączyli do naszej drużyny Eski 2 i czekają na ciebie. Eska Karniaki Cup, SK.pl. Tutaj piszcie, dlaczego tak wam zależy, aby do nas dołączyć. A jak w poniedziałek zadzwonimy do ciebie z powołaniem, musisz odgadnąć jedną rzecz. Ukryte za gwizdkiem brakujące słowo naszego trenera Sławka Peszki. Zagadkę zdradzę wam już dzisiaj, żebyście przez weekend mieli trochę więcej czasu, aby ją zgadnąć. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: O! I jak zgadniecie zagwizdane słowo, wskakujecie do finału naszej zabawy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzelaj i wygrywaj w SK 2.
0: I zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Każdy z drużyny dostaje 1000 złotych kieszonkowego. Można zabrać ze sobą towarzyszącą osobę. Dajemy nocleg w hotelu. I najważniejsze, zwycięzca karniaków dostanie 10 000 złotych. SK2.pl, SK Karniaki Cup.
4: U Maksyma w Gdyni.
0: Tam też cię nie może zabraknąć.
4: Znów

0: ONI, Agnieszka Chylińska. Koła czasu, gorące koło słońca będzie we Włoszech w te wakacje. Tutaj wpiszą portale internetowe, że kto będzie jechał do Włoch, niech uważa, bo będzie aż 40 stopni Celsjusza i nazywają to kopułą gorąca. No przy 40 stopniach to może się zrobić gorąco pod kopułą, nawet się i zagotuje.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.
13: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
12: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Brak prądu przy
14: 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Brak prądu przy

medyczna to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi, przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.

0: Marius Manx i koty bez ogona. Ja takiego widziałem z ogonkiem. Dzisiaj cały był czarny, więc go tak obeszedłem i proszę bardzo, jakie szczęście. Już weekend, zaczynamy za chwilę, godzina 15 i też najważniejsze newsy w S2.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55+, już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera.
8: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
12: SK in the Sun.
11: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
12: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
11: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
13: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a

0: masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: To nie będą dobre wieści dla łódzkich kierowców. Niestety spore korki mogą być w tej chwili na Piłsudskiego, w okolicach Zachodniej czy Alei Włókniarzy. Lepiej także uważać na Aleksandrowskiej. A łódzkie termometry wskazują teraz 27 kresek na plusie, taka też jest temperatura odczuwalna. Niebo jest dosyć pochmurne, ale parasolki raczej się nie przydadzą, bo padać nie powinno. W nocy również nie popada i będzie ciepło. Temperatura spadnie tylko do 22 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym, a lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, a w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
13: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje. Jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
12: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
13: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
12: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
11: Michale, dziękujemy. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antilotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
14: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
11: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on tymczasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16.
7: SK2 News Łódź.
10: Daniel Tekliński, zapraszam. Czy prace przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi zostaną wznowione? Wojewoda łódzki wydała dwie ważne decyzje.
15: Pierwsza dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i przejęcia czterech kamienic. Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania.
10: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Druga decyzja

0: zobowiązuje właściciela maszyny TBM do jej przekazania na potrzeby dokończenia budowy tunelu. Dzięki tym decyzjom będzie można wznowić prace, które zostały przerwane po katastrofie budowlanej w 2024 roku.
1: Cokolwiek teraz robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jedziecie, kibicuję wam, aby wszystko się udało w ten weekend tak jak trzeba. W kalendarzu też Dzień Kibica Wisły Kraków. Obchodzone jest takie święto 19 czerwca. Na rozpoczęcie weekendu, takie święto na rozpoczęcie weekendu, to jak wygrać Ligę Mistrzów.

0: Brzmi jak nazwa malewki babuni. Malinowy król i Urszula Westy 2, a król strzelców. Kapitan naszej drużyny, czytam w świecie internecie, Robert Lewandowski, pochwalił się zdjęciami właśnie w sieci z Gdyni, do której to wpłynął swoim nowiutkim jachtem wypasionym. No, czuć pieniądz. 33 miliony złotych dał za to cacko. O, tak to jest, jak człowiek za bardzo interpretuje słowo kapitan.
1: SK2.
0: Ale na statek cała drużyna wejdzie i można odpłynąć.

0: W najlepszych polskich hitach jak najbardziej się kochają. Formacja nieżywych schabów, coś idealnego na rozpoczynający się weekend, czyli żeby coś wrzucić na grilla. Wrzucamy najważniejsze newsy. Ma dla was je Michał Przybyła w ST2. Zbliża się 15.30.
1: 4 tony nielegalnego tytoniu na prywatnej posesji w gminie Pokój w województwie opolskim. Towar przyjęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jego właściciel usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego.
2: Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby 6 milionów 709 tysięcy złotych.
1: Mówiła Agnieszka Juźwin-Dalecka z Administracji Skarbowej w Opolu. Sprawa jest rozwojowa, więc zatrzymanych może być więcej. Za chwilę koniec roku szkolnego. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni świadectwami z czerwonym paskiem. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.
3: Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych.
1: Mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk z Instytutu Psychologii KUL.

0: Najlepsze polskie hity w SC2 15:38. Madzia napisała, że jedzie do stolicy. Słucha i pozdrawia. Magdzia, uważaj, bo w ten weekend w stolicy, jak i w całej Polsce, ma być jak na patelni.
1: SK2.
0: Widzę, że już zaraz będziemy odsmażać. Jenny od Edyty Bartosiewicz, jeszcze perfekt, niepokonani w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie są

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5

0: dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie.

0: Do różnych rzeczy dotrzeć można. Tak jak po 5 dniach ciężkiej harówy dotarliśmy w końcu do weekendu, docieramy również do godziny 16, o której punktualnie za chwilę. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
11: SK in the Sun.
10: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
11: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
10: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis.

0: Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Dosyć pochmurnie jest dzisiaj w Łodzi, ale z nich raczej nie popada. Jest też duszno. Termometry wskazują 27 kresek na plusie i taka też jest temperatura odczuwalna. Jutro w Łodzi jeszcze będzie goręcej. 32 stopnie, przeważnie słonecznie i również bezdeszczowo. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszego dnia i wyjedźmy teraz na łódzkie ulice. Najciaśniej na Piłsudskiego, w okolicach Ronda Solidarności. Nie najlepiej też sytuacja wygląda na Pojezierskiej, Aleksandrowskiej i Alei Włókniarzy.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
7: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
6: Mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych i czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
8: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing.
6: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
8: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
6: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
9: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
10: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
9: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To jest broń masowego rażenia.
9: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
6: Mateuszu, dziękujemy.
2: SK2 News Łódź.
5: Daniel Tekliński, dzień dobry. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. O szczegółach organizator Waldemar Kręc.
12: Zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
5: Wyścig potrwa 4 dni. Zawodnicy finiszować będą 4 lipca w śląskim Jaworznie.
13: Ja patrzę, a jutro ponad 30 stopni. W niedzielę troszeczkę mniej, ma być też burzowo i paliwko jutro ma być tańsze. Wyczytałem, dlatego poczekajcie z tankowaniem. Dzisiaj jeszcze

0: Oszczędnie, a jutro, jak z nieba będzie lał się żar, my wlewamy pod korek.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity. Polskie
1: hity. SK2.
0: Ma nam Sylwia Grzeszczak, Wiktor Waligura i Ania Wyszkoni w tej godzinie, a na początek Mysłowicy, sprzedawcy marzeń. Pomyślcie, jakie teraz macie marzenie. W ten weekend coś czuję, że na pewno się spełni. Ze SK2 przy najlepszych polskich hitach? Nie ma innej opcji. Kowalski, witajcie. A Jarząbek za chwilę wpadnie.

0: Sylwia Grzeszczak, w brzuchu motyle, nie wiem czy je mam, Artur Jarząbek w swoim brzuchu, ale teraz jego naga prawda na upalne dni w ST2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czosnek, niby zwykła przyprawa, a w praktyce mały, aromatyczny superbohater naszej kuchni, od wieków nazywany naturalnym antybiotykiem.

Dziś wciąż ma moc potwierdzaną przez naukę. W trzosku działa cała armia związków siarkowych, a najważniejsza z nich, halicyna, powstaje, gdy go zgnieciemy. To właśnie ona obniża ciśnienie, wspiera serce, walczy z bakteriami, wirusami, grzybami, a do tego potrafi nawet regulować poziom cukru i chronić przed nowotworami. Ale uwaga, żeby czosnek działał jak należy, nie można go od razu wrzucać na gorącą patelnię. Najlepiej dać mu kilka minut po rozgnieceniu, żeby wytworzył tę magiczną halicynę. No i nie przesadzajmy z ilością. 2 ząbki dziennie w zupełności wystarczą, żeby czuć się lepiej, bo czosnek naprawdę wzmacnia odporność, ale jednocześnie, no cóż, psuje relacje z innymi.

0: Oczywiście, że będzie łatwiej w ten weekend. Kwiat jabłoni. Rozkwitają Westy 2 Dobra Narodowe, czyli kulturalna, najlepsza polska muzyka na weekend, 16:30. Kulturalny Michał Przybyła i o piłce, jak to mówiłeś, czy co?
1: Piłka nożna, spać nie można. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Chodzi m.in. o pierścień króla Zygmunta I Starego. Został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: Mając Rotę czy Bogurodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Odzyskane dobra będą prezentowane w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Saszetkę wypełnioną gotówką znalazł po służbie policjant. Mundurowy natrafił na pieniądze w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
3: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach, szukał odzieży roboczej do prac. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą, by mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
1: Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 21:00 USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja zagra z Maroko, a o 2:30 Brazylia z Haiti. O 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem.

0: Romantyczne, łapiące za serducho, najlepsze hity na weekend w SC2 Beata, ale nie z Albatrosa, z Lublina. Jej dwa smutki oraz serca. Smutny weekend czeka lekarza, wokół którego teraz kręci się afera Szpitala Południowego. Wszystkie żółte paski na portalach informacyjnych to piszą. Pan doktor w rok stworzył szpital dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ojejku, no po prostu zależało mu, żeby leczyć chory system.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
6: Zacznij lato w Parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
7: Skocz na głęboką wodę.

0: Marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lodz.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, sąsiad, nowe auto?
11: No tak, to nowy Changan.
10: Pierwszy raz słyszę.
11: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
10: No, robi wrażenie.
11: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
10: A cena?
11: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
10: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
11: U najbliższego dealera.
12: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
13: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
14: I po reklamie.

0: Kraksę, o której Bryska śpiewa, jak człowiek za kółkiem się rozkojarzy. W SC2 pełne skupienie przy najlepszych polskich hitach. My dopiero odpalamy silnik weekendu, a za chwilę 17 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora.

0: Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
4: Uwaga, łódzcy kierowcy, spore zamieszanie może być w tej chwili na Alei Włókniarzy Zachodniej czy na Piłsudskiego. Sprawdźmy teraz, jak zapowiada się pogoda na weekend. Jutro łódzkie termometry wskażą 32 kreski na plusie, powinno być przeważnie słonecznie, a na opady deszczu raczej się nie zapowiada. W niedzielę również padać nie powinno, a termometry wskażą maksymalnie 31 stopni. Wysokie temperatury w Łodzi utrzymają się prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Minęła 17, Michał Przybyła, to są News ESK 2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
7: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
6: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
5: Michale, dziękujemy. Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
9: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
10: Lepiej się schować do cienia.
8: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
11: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
8: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
5: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
1: SK2 News Łódź.
4: Daniel Tekliński, zapraszam. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach.
12: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
4: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi

0: skóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach.
1: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi

A i w przyszłym tygodniu oficjalnie wjeżdża lato. Chociaż patrząc za okno, to nie czeka na zaproszenie. Jutro będzie jak w tropikach. Pamiętajcie, by smarować się czymś tam z filtrem. Tak jak Samach, Ewa Farna, Wiki Gaborskają, Wesce 2. Przefiltrowałem dla was to, co najlepsze.

4,5 dekady na scenie, a oni wiecznie młodzi. Polscy Rolling Stones i panowie z Lady Punk w SC2 wywołują deszcz. A ten jak się pojawi, to tylko da nam ochłodę. W weekend mają szaleć termometry, szaleją też naukowcy, bo sprawdzili, co sprawia, że szybciej się starzejemy. No ale tak się zanurzyłem w ten artykuł i znalazłem, że według nich palenie papierosów oraz nadmierna ekspozycja na słońce to sprawia, że wyglądamy starzej. Przy takich temperaturach, jak człowiek zaśnie na słońcu, to może się czuć jak spalony.

0: Piotr Rubik, brawa dla wszystkich, którzy rozpoczynają weekend, a i zabieram was.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Na przejażdżkę po rokach różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, między innymi takie miało miejsce w 1985 i lądujemy na festiwalu w Sopocie. Przed sceną jest Krzysztof Krawczyk, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej trasy, no i cały czas chodził, zastanawiał się, co tutaj zrobić, aby stworzyć przebój. I nagle na scenę wszedł szwedzki zespół, bardzo popularny wtedy, Harries, który zagrał numer Summer Party. Summer Party together, summer is forever. Krzysztof, jak to usłyszał, rzucił do kolegów: zaśpiewałbym coś w tym stylu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i dzień później była już muzyka, chwilę później tekst, a efekt znamy wszyscy i teraz słyszymy, tak powstał numer Za tobą pójdę jak na bal. Utwór, który pomógł Krzyśkowi na nowo podbić serca słuchaczy. W wehikule czasów SC2.

0: R.O., czyli Bro w SC2 na rozpoczęcie weekendu. Najlepsze polskie hiciory to jeszcze spiaseczna taka informacja, która mi wyskoczyła tutaj w świecie internecie. Kierowca BMW zdrzemnął się w aucie na środku ulicy i zbeształ policjantów, ponieważ go obudzili. No nie dziwię się. Faceta obudziły koguty, a nawet nie świtało.
1: SK2.
0: Kasa i piękniejsza już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Mesaja, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Najpiękniejsze, jak polskie hity, róże Europy West 2, a bukiet najlepszych będę miał dla Was 20 hitów już za chwilę po godzinie 18, które to Wy wybraliście do gorącej polskiej 20, a punktualnie o 18 newsy West 2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
5: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kontrolę.

0: kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, na S8 w pobliżu węzła Opacz doszło do wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jest tam spory zator. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Brukseli.
3: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie.
2: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed sądem stanął i przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
4: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
2: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie.
5: Gorąca polska dwudziestka radia SK2 SK.
6: Gorąca, bo czeka nas gorący weekend. Temperatura rośnie także na naszej liście. Kto spadł o 9 stopni w dół, u kogo temperatura podskoczyła, kto ma dla Was propozycje na ten weekend? Gorąca polska dwudziestka SK2, 20 polskich hitów, jeden cel, dotrzeć na sam szczyt.
5: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
6: Metzner z Gotham zaczyna. Od którego miejsca?
5: 20.

0: No ach, trochę jest źle, bo spadły dziewczyny z 14 miejsca, dziewczyny z Lore, ale wam... Nie no, chyba nie jest wszystko jedno i wszystko źle.
1: SK2.
0: Mam coś bardzo fajnego. Gorąca Polska 20 dla was ma propozycję idealna na powrót do domu. Jak tam jedziecie na weekend, zróbcie miejsce dla niej w głośnikach. Roxy Westy 2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bój się Boga, dziewczyno. A takim tanecznym krokiem można wchodzić w weekend w gorącej polskiej dwudziestce, a przed nami 16 miejsce. To nie jest zwykła piosenka. Chłopak, który wykorzystał internet do pomagania, Łatwo Gang, nagrał ten numer wspólnie z Mają Gadowską, podopieczną fundacji, która walczy z chorobami nowotworowymi, i spełnił jedno z jej największych marzeń. Utwór, który ma wyjątkowo szczytny cel. Miejsce 16. Łatwo Gang i Majko w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: Wszystkie marzenia. Spełnił cię i ich marzenie. Może pierwsze miejsce, co by na to sk2.pl.

0: jak sama Ania przyznała, bardzo teraz słodki ma smak jej kawałek tortu życiowego w ST2. Też czeka na wasze głosy do gorącej polskiej dwudziestki. Także propozycja, którą teraz wam zagram. Od pierwszych dźwięków ona pokaże, że muzyka bardzo lubi zaskakiwać. Ten duet, on był ryzykiem. Miał się nie spiąć, miał się rozjechać na pierwszym refrenie, a jednak działa.
1: SK2.
0: Idealny numer na tę porę dnia. Margaret, Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Bardzo niezła propozycja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A lubią tańczyć, mają dryk do salsy. W gorącej polskiej dwudziestce Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, na które SK2 ma dla was również w tym roku zaproszenia. Więcej nie zdradzę, ale za chwilę zdradzę. 12 miejsce gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
2: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: drapieżne gitary, a co powiecie na takie trochę łagodniejsze szarpanie za struny, klimat miękkich emocji i dnia, który nie chce się skończyć?
1: SK2

0: pozytywna, palma jak najbardziej wskazana. Takie hity najlepiej tańczy się pod palmami. Bledka w gorącej polskiej dwudziestce, zostało nam jeszcze 8 schodków. Ciekawe, kto czeka na szczycie.
1: Reklama.
2: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
7: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Daniel Tekliński, cześć! Na Piotrkowskiej latem po raz pierwszy odbędzie się Silent Disco.
3: Jest to cicha dyskoteka, są trzy kanały, trzy kolory. Oczywiście na każdym kanale będzie inna muzyka. 26 czerwca zaczniemy od popu i hip-hopu. Zaczniemy od polskich klasyków. Trzeci kanał to będzie muzyka elektroniczna, muzyka też house'owa.
2: Mówi Albert Różycki, organizator. Impreza zaplanowana jest na piątki o godzinie 21.30 przy Piotrkowskiej 3. Wstęp będzie bezpłatny.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.

0: Dwa. Mamy to. Popowe brzmienia z nowoczesnym radiowym feelingiem, emocją, której nie da się podrobić. I ona, która melduje się wysoko, bo na 8 miejscu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Gorąca polska dwudziestka, radia.
0: Marisa, nie da się was od tego odkochać.

0: Ostatni dzień lata w gorącej polskiej dwudziestce od Gipsa, Ego i For Money, a to przecież prawdziwe lato zaczyna się za kilka dni. To teraz gość, który ma wam coś do powiedzenia i zaproponowania w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, moja nowa piosenka Tak, Tak.
0: Tak, Tak. Numer na poimprezowe poranki. Taką mamy propozycję w gorącej polskiej dwudziestce, Krzychu.

0: Nie trzeba bluzy przy takim numerze i dźwiękach. To Kuba i Kuba, stygnie lato w gorącej polskiej dwudziestce, ale są takie bluzy, które zakładamy nie dlatego, że jest zimno. Zakładamy je, bo dobrze się w nich czujemy, bo dają spokój, są trochę jak pancerz na gorszy dzień i taką bluzę noszą. Oki i Dawid Podsiadło. Macie też taką? Bluza taty. Taką propozycję mam dla was.
1: Gorąca polska dwudziestka.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

0: Były takie momenty podczas liczenia głosów, że mało brakowało, a znalazłaby się na drugim miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Kaśka Sienkiewicz dzisiaj na zaszczytnym, może tylko na moment, trzecim miejscu. A teraz Zimne dranie. Mrozu.
1: SK2.
0: Dom wydaje się trochę bliżej, jakby ile było do...

0: Mrozu. On liczy na takie miejsce, które jest miejscem numer jeden. Chłopak, który rozkręcił się nie tylko na obrotowym koncertowaniu, czyli swoim turze. Jutro zagra w Gdańsku, a dzisiaj to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK 2.
0: Chłopak nieźle się rozkręca. Zaczyna chyba sezon na pierwsze miejsce.

0: ale wymiata na tej gitarce. Nie wiem, na co on to zrzuci. Dawid Podsiadło, może na wino, ale to jest to, co lubicie w nim najbardziej. Dawid Podsiadło i jego bambinowy sezon, niech trwa, sk2.pl. Tam klikajcie plusy na to, co kochacie najbardziej. W gorącej polskiej 20 sk2 kolejne notowanie i już za tydzień w piątek z Duno pewnie wróci. Dzisiaj był u dentysty.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu BYD Łódź Wschód Brzezińska 26. BYD-lots.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: I po reklamie.

0: To są tak zwane rozpędzacze, bo przy tych numerach można nieźle się rozpędzić. W Radiu SK2 Kwiat Jabłoni, a teraz trochę zwolnimy z Anią Karwan i jej sen na pogodne dni w SK2.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr,

0: teksty z Dodą tutaj śpiewają, ponieważ dopiero wschodzi, no. Słoneczny uśmiech na twarzy Antoniny van Dessel. Witam cię serdecznie. Cześć, kochana.
1: Cześć, Kamil, cześć.
0: Przyjmujesz tutaj stery, jak słyszycie. Antonina ma w sobie dużo pozytywnej energii, którą będzie z wami dzielić tutaj.
1: Jak zawsze.
0: Przy najlepszych polskich hitach. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży. Nasze prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. 50 lat temu otwarto w Łodzi zewnętrzne baseny Fala. Dziś w tym miejscu jest całoroczny akwapark o tej samej nazwie. Przez cały weekend trwają huczne urodziny z wieloma atrakcjami.
17: Pamiętacie tamtą starą falę?
18: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
19: Kocham pływać tutaj. Też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
16: Na miejscu była nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: No i mamy godzinę 20 w piątek, 19 czerwca i słuchajcie, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że weekend zapowiada nam się wyborny. Dzisiaj było pięknie, a jutro ma być jeszcze piękniej. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to weekend wymarzony. Antonina van Dessel, dobry wieczór. Odpalamy ten piątkowy wieczór.

No i tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To były elektryczne gitary. Jestem z miasta. A ja mam teraz coś dla fanów roślinek. Słuchajcie, oszalejecie, jak lubicie kwiatki i inne tego typu wynalazki. Słuchajcie, we Wrocławiu w ten weekend zakwitnie dziwidło olbrzymie. I dla niektórych to większe wydarzenie niż koncert gwiazdy światowego formatu. To jest taka roślina, która kwitnie bardzo rzadko i jak kwitnie, to kwitnie mega długo, więc trzeba szybko iść i ją zobaczyć. Tylko problem w tym, że ta roślina pachnie tak jakby lato, śmietnik i taki zły pomysł spotkały się w jednym miejscu. Po prostu pachnie, jeżeli można to nazwać zapachem, padliną. Ale oczywiście bez hejtu, no bo słuchajcie, każdy z nas ma w sobie trochę dziwidła, jak tak się głębiej zastanowić. Wystarczy wyjść z siłowni po treningu, nóg na przykład, zdjąć buty po całym dniu, albo wrócić z festiwalu pod namiotem, gdzie dostęp do toalety i do kąpieli był taki, no powiedzmy, średni. Wtedy też nie pachniemy jak bukiet lawendy, umówmy się, więc dziwidło po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest i za tę autentyczność tłumy będą je podziwiać i wąchać. No i wam to polecam. SK2. A u nas teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Już tak pachnąco i ładnie.

0: Wehikuł Czasu.
1: Zapnijcie pasy, dlatego że tym razem nasz muzyczny wehikuł czasu zabiera nas do 1975 roku. W Polsce wtedy Christian Zimmermann został pierwszym pianistą z Nadwisły, który wygrał konkurs chopinowski. A w świecie technologii pojawił się natomiast pierwszy laptop. No i laptop to może trochę za dużo powiedziane, bo ważył około 25 kg i bardziej nadawał się do ćwiczeń niż do pracy na kolanach. No a właśnie wtedy też na debiutanckiej płycie Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ukazał się numer, który dla wielu do dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych polskich ballad rockowych, czyli Jest taki samotny dom. Wyróżniał się na tle mocniejszego rockowego repertuaru zespołu swoim niezwykle nastrojowym charakterem. Poetycki tekst Adama Sikorskiego opowiada o opuszczonym domu, ale wielu słuchaczy odnajduje w nim także opowieść o takiej samotności, tęsknocie, przemijaniu i pamięci. Muzykę stworzyli Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, budując klimat, który od ponad 50 lat nie traci swojej siły. Więc co ja będę dłużej mówić? Posłuchajmy.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Budka Suflera, Jest taki samotny dom w wehikule czasu. Już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

To był numer idealny na taki piątkowy, ciepły wieczór, jaki mamy dzisiaj za oknem. Fukaj, Liwka i Enklawa, chcę więcej. A wy posłuchajcie teraz uważnie. SK2 gra 100% polskich hitów, a skoro polskie hity, no to także polskie wakacje w najlepszym wydaniu, które już coraz bliżej. I my mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe lato możecie wygrać weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych zakątkach Polski. Zaczynamy od prawdziwej perełki, hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. I to jest takie miejsce ukryte wśród lasów Kotliny Kłodzkiej, gdzie na gości czeka mega luksusowe spa, basen z widokiem na naturę, jacuzzi pod gołym niebem i strefa saun stworzona, żeby totalnie wychillować. A wszystko w otoczeniu jednego z najpiękniejszych uzdrowisk w Sudetach. Brzmi dobrze, co? Więc jak wygrać? No to już teraz wejdźcie na stronę sk2.pl i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej, no i dlaczego. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników naszego antenowego quizu o Polsce i codziennie w tygodniu po godzinie 15 gramy o nagrody, a w każdy wakacyjny piątek wyłonimy osobę, która zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. Ale uwaga, każdy, kto zagra z nami na antenie, dostanie gwarantowaną nagrodę, zestaw wakacyjnych kosmetyków od Ziai. Więc warto! Polskie hity, polskie wakacje i najbardziej komfortowe miejsca do odpoczynku w kraju. Zgłaszajcie się już teraz na sk2.pl. No serio, no nie ma na co czekać.

0: Bajm i numer Lola Lola na kilka chwil przed godziną 21, a po 21 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Idealny na piątkowy wieczór, na taki piątkowy letni wieczór, no bo chyba w końcu mamy te letnie, ciepłe, przyjemne wieczory. Więc na start poleci coś romantycznego, żebyście mogli wśród gwiazd, w tym cieple zatańczyć. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Daniel Tegliński, cześć! W kinach czeka na Was nowa część jednej z najbardziej uwielbianych animacji wszechczasów. Toy Story 5, której patronuje Radio SK, jest już na wielkim ekranie. Buzz Astral, Hudy i ich przyjaciele wracają w zupełnie nowej historii pełnej humoru, emocji i niespodzianek dla małych i dużych widzów. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie kultowych zabawek, w aplikacji Radia SK czeka

To była Cleo i jej numer Dom, a u nas w Polsce szykuje się taki weekend, który no prosi się aż o wyjście z domu, ale taką, wiecie, z lekką czujnością na niebie. W Polsce będzie mega ciepło, miejscami wręcz bardzo letnio. Na zachodzie i południu nawet około 26-28 stopni, w centrum 24-26, no i nad morzem troszeczkę chłodniej i spokojniej 20-23. Idealnie na koszulki, krótkie rękawy, sukienki, sandały, klapki, w końcu możemy to odpalić i wyciągnąć z szafy. Ale uwaga, no bo to nie będzie taki pełny, bezkarny relaks. No miejscami niestety mogą pojawić się przelotne chmury i burze, takie już typowo wakacyjne, które będą szybkie, głośne, ale i tak jak szybko przyszły, tak szybko pójdą. Czyli klasyk. Dużo słońca, trochę dramatu na niebie, no i weekend, który najlepiej zaplanować jednak na zewnątrz i korzystać, korzystać i jeszcze raz korzystać, bo będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. SK2. A teraz numer dobry na piątek, to plan pewnie niektórych na wieczór. Dżem i whisky w SC2.

To Westy 2 był Kamil Bednarek i Mesaja. W klimacie reggae szukali szczęścia. Zrobiło się tak lekko, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. No a my teraz zmienimy sobie szybciutko nastrój, bo za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, który, słuchajcie, jest właśnie na półmetku swojej trasy obrotowy tour. Jutro Gdańsk, gdzie zostały dosłownie, bo sprawdziłam to dla was, dosłownie ostatnie pojedyncze bilety, a za tydzień wielki finał, grande finale w Warszawie. No i niestety tam jest już wszystko wyprzedane do ostatniego miejsca, a finał zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo jak wiadomo, Dawid lubi podczas swoich tras koncertowych zapraszać wyjątkowych gości, więc kto wie, co wydarzy się jutro w Gdańsku, a kto wie, co wydarzy się za tydzień na finale. Więc za moment u nas Dawid Podsiadło. SK2. Nie musimy iść na koncert, bo usłyszymy w Radiu SK2. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz. Posłuchajmy. Dla tych, co nie starczyło dla nich biletów.

0: na milion.
1: Dobrze wchodzi, co? To była Zuza Jabłońska, Odfiltruje rzeczywistość. A ja mam teraz coś dla wszystkich sportowych świrów. Mundial wystartował, pomimo że naszych nie ma na boisku, to my w Radiu SK2 gramy dalej. SK Karniaki Cup to taka zabawa, której ambasadorem jest Sławek Peszko. Człowiek, który łączy piłkę, emocje, no i dobrą zabawę, a do tego dochodzą antenowe zagadki i karniaki, które potrafią zmienić absolutnie wszystko. Zasady są proste. Słuchacie, zgadujecie brakujące słowo, no i macie 3 sekundy, jak przy karnym, bez zastanowienia. Trafiacie, wchodzicie do naszej jedenastki i gracie dalej o finał na Narodowym. Nie trafiacie? Gra toczy się dalej, a nagrody, no nagrody to robią wrażenie. Finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, spotkanie ze Sławkiem Peszką i ekipą Eski i Eski 2, 1000 zł kieszonkowego, loża VIP na mecz 1/8 finału mundialu. No i słuchajcie, finałowy konkurs karnych o 10 tysięcy złotych, więc no jest o co walczyć zdecydowanie, a wakacje tuż, tuż, więc no. Na ten moment mamy już 4 osoby z jedenastki w naszej ekipie, więc no słuchajcie, czekamy właśnie na Was. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj i przekonajcie nas, że zasługujecie na powołanie i strzelcie swojego karniaka ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym i bądźcie w drużynie Radia SK2. Do dzieła, a muzycznie za chwilę Ewelina Lisowska, Prosta Sprawa.
2: SK2.

właśnie, i to był numer idealny na piątkowy wieczór. Margaret i Tańcz głupia. No i może nie głupia, ale tańczcie, bawcie się i korzystajcie. Bo słuchajcie, lato chyba w końcu zagości na trochę dłużej, więc trzeba korzystać póki jest. A po 22 w SC2 na początek Monika Brodka, Grzegorz Chyży i Manam. I później widzę jeszcze wiele dobrego, więc warto zostać z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Codziennie ćwiczyła mańce językowe, a jego pokój w domu dziecka zamienił się w mini studio radiowe. Mowa o 17-letnim Krystianie z Bełchatowa, który marzy o byciu prezenterem radiowym.
2: Właśnie takie ćwiczenie poleciła mi właśnie Kasia Węzierska, którą bardzo lubię oglądać na TikToku. No i też bardzo się interesuję właśnie twórczością Kasi. Ostatnio właśnie dostałem jej e-book, no i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobają te ćwiczenia, które ona tam właśnie zamieściła. No i sobie ćwiczę.
3: Ty do niej napisałeś?
2: Tak, napisałem do niej wiadomość. Tak mnie coś natknęło, żeby napisać, bo zazwyczaj jak piszę wiadomości do jakichś znanych osób, no to nie odpisują mi, ale bardzo się zdziwiłem, że Kasia mi odpowiedziała. Bardzo miło mi z tego.
3: O co ją poprosiłeś?
2: O rozgrzewkę. Czy by mi poleciła jakieś ćwiczenie rozgrzewające na aparat mowy?
3: No i poleciła.
2: Tak, poleciła i sobie ćwiczę te łamańce językowe, które właśnie ona mi tam powiedziała, no ale nie wychodzą mi. Ale to też w innych TikTokach Kasia powiedziała, że to tylko jest kwestia czasu.
3: Trzeba trenować.
2: Trzeba trenować.

0: Właśnie tak trzeba trenować, ja na pewno będę trenować, będę chciał, bo właśnie moim marzeniem jest właśnie zostać prezenterem radiowym. Codziennie słucham, staram się słuchać wszystkich audycji, ale wiadomo, chodzę do szkoły, więc nie mam takiego czasu. Ale staram się słuchać i konkretnie właśnie Kasi Węsiarskiej, bo bardzo lubię jej program.
1: I marzy ci się praca w radiu w roli prezentera?
0: Tak, bardzo. Bardzo bym chciał pracować właśnie w radiu. Bardzo lubię słuchać, ale no wiem, że słuchanie a praca to są dwie różne historie, więc no chciałbym zobaczyć, czy to oczekiwania kontra rzeczywistość się po prostu spiszą.
1: A jak to się zaczęło? Kiedy spodobało ci się radio? Kiedy pomyślałeś, że chciałbym w tym radiu pracować?
0: To było jak mieliśmy wycieczkę do Polskiego Radia, do Warszawy. Ja już oczywiście wcześniej oglądałem Kasię, ale właśnie przez myśli mi to nie przeszło, ale na później jak zobaczyłem na Instagramie Kasię, że pracowała właśnie w Polskim Radiu w Czwórce, no to właśnie bardzo się wtedy zainteresowałem i zwiedzaliśmy to radio, wszystkie tam stacje, które były. Bardzo mi się spodobała ta praca, więc właśnie od tego wszystko się zaczęło.
1: A co spodobało się najbardziej?
0: No, najbardziej się właśnie mi spodobało się studio, bo jak my przyszliśmy, to akurat trwał jakiś wywiad na żywo. I bardzo się zaciekawiłem. Tam pan siedział za konsoletą, coś tam robił, więc bardzo mi się spodobało i chciałbym się zobaczyć właśnie w takiej roli.
1: A co ci się najbardziej podoba w pracy w radiu? Co według ciebie jest takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o radio?
0: Chyba właśnie ta mowa, bo się pracuje głosem, więc no bardzo bym chciał, żeby inni ludzie na świecie mnie słuchali i chciałbym, żeby słuchali to, co mam do powiedzenia właśnie.
1: Ty mówisz i nikt cię nie widzi.
0: Tak, właśnie to jest w tym najlepsze, że nikt mnie nie widzi i nikt mnie wtedy nie rozproszy w tym mówieniu. I właśnie to jest moim zdaniem najlepsze, że siedzisz, mówisz, ale nie masz pojęcia, czy ktoś cię słucha po drugiej stronie.
1: To jest też ta magia radia.
0: Tak, to jest właśnie magia radia, że ty nie wiesz, czy ktoś słucha, tak naprawdę może nikt nie słuchać, a z drugiej strony cały świat cię słucha i jesteś na żywo, więc bardzo mi się to spodobało.
1: Starasz się wykonywać takie małe kroki w tym kierunku?
0: Tak, właśnie staram się właśnie coś robić właśnie w tym kierunku, żeby po prostu spełniać dalej marzenie.
1: No trochę czasu jeszcze masz.
0: Tak, jeszcze mam trochę czasu, bo dopiero mam 17 lat skończone, więc jeszcze mam czas, zostaję na tym marzeniu.
1: Wiem, że masz tutaj duże wsparcie.
0: No, mam duże wsparcie właśnie w paniach, tu w moich koleżankach i kolegach, więc oczywiście ja chcę, żeby mówili szczerze, co źle robię, no to mówią mi. Ja ogólnie tak w tajemnicy w moim pokoju mam taki mikrofon, słuchawki, program i czuję się normalnie jak w swoim radiowym klimacie. Mój pokój, moje studio.
1: Pokażesz mi?
0: Tak, pokażę. Tutaj mam mikrofon, tu mam konsoletę taką mini i mam w laptopie mam program.
1: I tutaj sobie
0: tak, tutaj
1: ćwiczysz.
0: Tak, tutaj sobie siedzę, tu jest takie moje i tylko moje stanowisko. Takie, można powiedzieć, takie ala moje pokojowe studio, gdzie sobie siedzę, gdzieś sobie mówię do siebie. To zależy, bo tu są koleżanki, koledzy w pokoju, więc to jest takie moje zacisze.
1: Twój kącik.
0: Tak, mój kącik.
1: Twój azyl.
0: Tak, mój taki kącik radiowy, można tak powiedzieć, więc po prostu się bardzo cieszę. 5 minut po godzinie 16, oczywiście wysłuchacie imprezki, zaczynamy. Oczywiście dzisiaj Światowy Dzień Rowera, więc mam nadzieję, że po wszystkim pójdziecie na rower, trochę aktywności fizycznej. Na pewno będzie oczywiście z hitami na czasie Lady Gaga, Roxy Węgiel. Słuchajmy, imprezka, Krystian Szymacha, dobry wieczór.
1: Chciałbyś to kiedyś powiedzieć
0: oczywiście,
1: w prawdziwym radiu?
0: Tak, mam nadzieję, że mnie wtedy usłyszy cała Polska, nie tylko koleżanki z pokoju i koledzy.
1: Co myślicie o pasji Krystiana?
2: Ja myślę, że to jest bardzo super i jak mam być szczera, też bym chciała, ale ja po prostu jakoś nie za bardzo, ale cieszę się razem z nim.
3: Mam nadzieję, że mu się uda w przyszłości i że usłyszy go właśnie ta cała Polska i żeby po prostu mu się powodziło w tym życiu.
1: Żeby trafił
3: tak,
1: do radia.
3: Tak, dokładnie.
2: No ja myślę ogólnie, że Krystian ma bardzo dużą zajawkę na to, żeby pracować w tym radiu i myślę, że Krystianowi się w końcu uda.
1: Czyli trzymacie mocno kciuki.
2: Tak. Tak. Zdecydowanie tak.
1: Dobry chłopak z niego.
2: Oczywiście, on jest bardzo pomocny, tak.
4: Uprzejmy.
2: Zawsze pomoże jak może. Można do niego przyjść właśnie z pomocą albo
4: pogadać
2: o wszystkim, on nikomu nie powie. No to jest taka nasza, taka takie, do niego mówimy Krystynka ogólnie.
1: I kiedyś fajnie byłoby go usłyszeć w radiu.
2: Tak, no ja naprawdę bym chciała go usłyszeć.

0: radio, to jest...
1: Fajnie, ładnie.
0: Myślę, że to by było spełnienie marzeń Krystiana.
1: Na pewno.
2: Trochę się zaczerwieniłeś.
1: Tak, tyle opinii tutaj na mój temat jest, więc no cieszę się, no mam nadzieję, że mi się uda i wiem, że mam wsparcie tutaj w moich koleżankach i kolegach. Na pewno będę to robił, będę ćwiczyć i mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję stanąć obok Kasi i to po prostu jej powiedzieć, że się nauczyłem od niej. Ona mi to poleciła. Mam nadzieję, że kiedyś dam radę się z nią spotkać i jej to powiedzieć prosto w twarz. No i oczywiście, Kasia, ja cię bardzo pozdrawiam, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Krystian z Bełchatowa.
3: Trzymamy kciuki za Krystiana, a dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Za nami Koci Weekend WC1, międzynarodowa wystawa kotów rasowych połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez dwa dni odwiedzający w Łodzi mogli zobaczyć około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami rozmawiała Julia Niewiadoma.
4: Co udało się już zobaczyć?
5: Zobaczyliśmy bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy bengalskie. I właśnie te bengalskie były najbardziej, według mnie najbardziej fajne, bo są po prostu takie ładnie umaszczone. I też stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
6: Majkuny to duże tygrysy, ale serce mają tak wielkie i do dzieci, i do dorosłych, więc jak się kupuje jednego, to chce się cały czas więcej, bo są przekochane, przeurocze. No to takie troskliwe mi się jak gdyby.
7: Do jakich rozmiarów rosną?
6: No takie metr długości to jest minimum, jeśli chodzi o kilogramy, no to wiadomo, kocórki są większe, dużo większe mamusie, czyli kocice są mniejsze, no ale urok mają w buzi, że tak powiem, w uszach i we wzroku.
7: Czyli to trochę takie kotopsy?
6: Tak, oczywiście, tym się charakteryzują. To jest taka rasa, że tak powiem, dla wszystkich, nawet dla tych opornych na przytulanie.

0: chodzi o kilogramy, no to wiadomo, jako córki są większe, dużo większe, mamusie, czyli kocice są mniejsze, no ale urok mają w buzi, że tak powiem, w uszach i we wzroku.
1: Czyli to trochę takie kotopsy?
0: Tak, oczywiście, tym się charakteryzują. To jest taka rasa, że tak powiem, dla wszystkich, nawet dla tych opornych na przytulanie.

0: jednego do drugiego przemieszczają się tam. Gdzie jest człowiek, tam jest kot.
1: Na kolankach w tym momencie trzymam łysego sfinksa. To jest sfinks kanadyjski, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą te koty z Kanady. Na pewno tych kotów nie czeszemy, bo nie ma co.
2: Pani widzę, że tutaj jest z kotkiem.
3: Tak, jestem. Ma na imię Iga, ma 4 lata. Przyjechaliśmy też na wystawę. W tamtym roku mi się nie udało dotrzeć. Akurat mamy farta, mówię, to idziemy. No i tutaj przyjechaliśmy. Bardzo mi się podoba wystawa. Powiem szczerze, mojej Idze też, choć jest trochę poddenerwowana, bo to jest pierwsza jej taka wystawa, chociaż nie uczestniczymy w wystawie, jest kotem rodowodowym, ragdolem, ale jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem.
2: Przyszedłeś tu, żeby oglądać, czy może jest jakiś zamiar w tym na przykład posiadania kota w przyszłości?
4: Mamy 3 koty, ale nie, to po prostu tak, żeby sobie pooglądać koty, bo są bardzo słodkie.
5: Relację z kotami mamy taką bardzo domową i zwykłą, bo były u nas koty domowe, znajdy, więc przyglądamy się, jak to wygląda od takiej profesjonalnej strony, oceny, bo taki przeciętny człowiek, który obcuje z kotem, to lubi mruczenie, lubi miękko, a tutaj widzę, że przyglądam się uważnie, liczą się też inne parametry.
2: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
5: Być może, ale chyba jednak taki kot, któremu można by było dać dom, który byłby po przejściach, który byłby gdzieś po prostu nieszczęśliwy, jakiś koci świat można by było zmienić, ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
6: W programie znalazły się spotkania z międzynarodowym gronem sędziów oraz wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? O tym Grzegorz Mnich.
7: Na kolarzy czeka 5 etapów. Start przy łódzkiej bombonierce, relacjonuje organizator Waldemar Klęc.
8: Ten wyścig 37 będzie się charakteryzował jedną rzeczą, płaską trasą. Nie ma po raz pierwszy żadnej górskiej premii, ale chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że 38 wyścig, który już mam prawie w głowie ułożony, będzie się odbywał wtedy z nawiązką na terenach górskich. Jeżeli chodzi o etapy, pierwszy etap rozpocznie się tu w Łodzi 1 lipca w środę w godzinach rannych około 9 z minutami. I on będzie startował do Bełchatowa, tam zakończy się, a późnym popołudniem będzie się odbywał drugi etap. Jest to już tradycją w naszym wyścigu. Zawodnicy i ekipy nie są z tego za bardzo zadowolone. Ale cóż, i on się będzie odbywał ze Zduńskiej Woli do Sieradza. To jest 1 lipiec. 2 lipca będziemy startowali do trzeciego etapu, ostatniego, na terenie województwa łódzkiego, z Koluszek do Skierniewic. Ten etap będzie miał około 164 km, więc jak wiemy, kolarstwo nie jeździ po drogach tych szybkich, tylko chodzi o to, żeby ten sport przeprowadzić bezpośrednio do miejscowości, szczególnie tych małych, które nie mają jakby dużych wydarzeń sportowych. 2 lipca będziemy się wszyscy przemieszczali od razu do Kielc, opuszczamy województwo łódzkie. Kolejne województwo będzie to świętokrzyskie i województwo śląskie. Trzeci etap będzie się odbywał z Koluszek do Skierniewic. Jest to 2 lipiec, kończymy go w Skierniewicach w centrum miasta i przemieszczamy się do województwa świętokrzyskiego, gdzie 4 etap będzie się odbywał z Jędrzejowa do Sosnowca. Z Sosnowca wracamy z powrotem świętokrzyskie, aby odbyć ostatni, 5 etap z Nowin do Jaworzna. W trakcie wyścigu będzie 11 lotnych finiszy. Nie będzie żadnej górskiej premii.
7: Wystartuje 25 ekip, wylicza rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
9: Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, ponieważ grupa czeska ATT Investment jest na liście zgłoszonych. Razem z Marcelim Bogusławskim, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków, prawdopodobnie przyjedzie Michał Pomorski, który był drugi, który przeszedł z serca Polski do Investment. Będzie tam jeździł również Norbert Banaszek. Chciałem zwrócić uwagę na grupę Vibat. Tam wystartuje Alan Banaszek, Radosław Frączak i Mateusz Rudyk, a wczoraj rozmawiałem z dyrektorem sportowym grupy Woster. Będą jechać na Patryka Stosza lub Jakuba Kaczmarka, będzie im pomagał Paweł Bernas. Oczywiście składy drużyn będziemy mieli dopiero po Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, ale mam nadzieję, że tak.
8: Nasz wyścig jest poligonem dla ekip. Polskich ekip cała czołówka jest, ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
6: Podczas wyścigu w Łodzi i kilku innych miastach zorganizowane zostaną mini wyścigi kolarskie dla dzieci.
10: SK Łódź.
6: NATO Górą w Atlas Arenie. Drużyna NATO Team Air Force pokonała zespół gwiazd Marcina Gortata 90 do 87 w heretyce.

0: przegrywnym meczu rozegranym w Łodzi. Na boisku nie zabrakło znanych twarzy. W drużynie Gortat Team zagrali m.in. influencerzy, aktorzy i sportowcy. Na miejscu była Julia Niewiadoma.
1: Leksi, jak emocje po meczu?
2: Ojej, było super, bardzo mi się podobało. Cieszę się, że się zgodziłam, bo ja zawsze przed się stresuję, ale zawsze pomam takie, fajnie.
1: A jak oceniasz dzisiejszy mecz?
2: Super, no szkoda, że przegraliśmy, ale to nie tutaj to się liczy. Ważne, że jest właśnie szczytny cel i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
1: Jak wygląda wasza dzisiejsza taktyka?
3: Taktyka jest na tyle, na ile umiemy wjeżdżać i rozjeżdżać.
1: Jak to jest grać z taką ekipą?
4: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
1: Jak podobał wam się mecz?
5: Mi się bardzo mecz podobał, był bardzo ciekawy i miły.
6: Mi się ogólnie bardzo podobał, ogólnie mega fajna atmosfera, ogólnie drużyny to świetne i naprawdę mega super atmosfera.
1: A jak oceniacie ten mecz?
6: Jest skala 1 do 10? 11. Naprawdę mega było, naprawdę mi się bardzo podobało.
7: Bardzo pozytywne wrażenia, bardzo fajne przedstawienie, wszystko zapięte na ostatni guzik, było super.
8: Bardzo taka energiczna, fajna impreza.
9: Świetne, fantastyczny mecz, pięknie, wszystko to, co mogło być, to było.
10: Dał jest tutaj dał popis, na pewno tutaj jakby jego energia była świetna.
9: To był czad, naprawdę nad czadami.
11: Jesteśmy bardzo zadowoleni, morale bardzo wzrasta po takich spotkaniach, także ja się bardzo cieszę, że możemy pokazywać, jak żołnierze mogą dla nas również zagrać.
0: Dochód z meczu zostanie przeznaczony m.in. na wsparcie dzieci żołnierzy poległych podczas misji.
12: Magazyn lokalny.
0: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą spędzić lato inaczej niż zwykle i sprawdzić swoje możliwości.
13: Wojsko Polskie zaprasza na kolejną edycję programu Wakacje z Wojskiem.
14: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
13: To propozycja wakacji, które mogą zmienić plany na przyszłość, które mogą dać nowe umiejętności, a jednocześnie mogą pozwolić zarobić. No, Wakacje z Wojskiem to dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych, do osób szukających pomysłu na wakacje, które dadzą coś więcej niż odpoczynek, osób, które chciałyby lato spędzić inaczej niż zawsze, spędzić je aktywnie, wartościowo, a jednocześnie sprawdzić się w warunkach służby wojskowej.
14: Tegoroczna edycja programu obejmuje 3 27-dniowe turnusy organizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski.
13: Pierwsze szkolenie rozpoczęło się już 8 czerwca, a przed nami jeszcze kolejne dwa turnusy, które będą realizowane w terminach od 13 lipca do 8 sierpnia i od 17 sierpnia do 12 września. W tym miejscu szczególnie serdecznie chciałabym zaprosić na to szkolenie lipcowe, które będzie realizowane w 15 Brygadzie Łączności w Sieradzu. To szkolenie rozpoczyna się 13 lipca. Szkolenie w Sieradzkiej Brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski, nie tylko tutaj z naszego terenu. Do tej pory wakacyjne szkolenie w ramach programu Wakacje z Wojskiem w Sieradzkiej Brygadzie przeszło już ponad 600 osób, które zgłosiły się do poprzednich dwóch edycji programu. To sprawia, że 15 Brygada Łączności znajduje się w czołówce jednostek wojskowych najchętniej wybieranych na to wakacyjne szkolenie i na szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I na pewno nie inaczej będzie w tym roku, dlatego każdy, kto chciałby wakacyjne szkolenie przejść właśnie w 15 Brygadzie Łączności, powinien wniosek do służby złożyć jak najszybciej, by zapewnić sobie miejsca, bo one szybko znikają. W poprzednich edycjach Wakacji z Wojskiem w całej Polsce w projekcie udział wzięło blisko 21 tysięcy ochotników, którzy przechodzili szkolenie w wybranych przez siebie jednostkach wojskowych i podobnie jak w minionych latach, również podczas tej edycji, tegorocznej edycji Wakacji z Wojskiem, ochotnicy mogą wybierać jednostkę wojskową, mogą ją wybierać zarówno pod kątem terminu realizowania szkolenia czy miejsca szkolenia, jak i pod kątem charakteru służby.
14: Do wyboru są jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej.
13: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie jednostkę, która będzie odpowiadała jego zainteresowaniom, predyspozycjom czy jego planom na przyszłość. Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę, ale mogą też liczyć na konkretne korzyści finansowe. Za ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy złotych brutto za te 27 dni szkolenia. Dodatkowo Wojsko Polskie zapewnia wszystkim pełne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, do maturzystów, do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych,

mundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, do maturzystów, do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych,

0: przerwę międzysemestralną i do wszystkich osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takiej alternatywy dla pracy sezonowej.
1: Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić.
0: Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie 18 roku życia. Osoby, które się zgłaszają do programu Wakacje z Wojskiem, muszą też być obywatelami Polski, mieć nieposzlakowaną opinię, muszą być osobami niekaranymi i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie. Wakacje z Wojskiem obejmują 27 dni szkolenia, w ramach którego uczestnicy przechodzą taki intensywny kurs podstawowy, wojskowy kurs podstawowy. W ramach tego kursu poznają zasady taktyki wojskowej, uczą się bezpiecznego posługiwania bronią, uczą się strzelania, zdobywają umiejętności związane z przetrwaniem w terenie, walką wręcz, pierwszą pomocą czy obsługą wybranego sprzętu wojskowego. Cały program Wakacji z Wojskiem jest przygotowany w takiej nowoczesnej formule, która łączy teorię z praktyką. Cały program stawia przede wszystkim na umiejętności działania w zespole, ale uczy też rozwijania samodzielności ochotników. I Wakacje z Wojskiem dają też taką wyjątkową możliwość poznania realiów służby wojskowej od środka, z perspektywy żołnierza. Dla większości uczestników programu jest to pierwsza możliwość zetknięcia się z bliższego poznania Wojska Polskiego.
1: Takie szkolenie może być początkiem dłuższej przygody z wojskiem.
0: Dla uczestników może być to też pierwszy krok do związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim. My chcielibyśmy, aby udział w projekcie Wakacje z Wojskiem dla jak największej liczby uczestników był nie tylko taką jednorazową wakacyjną przygodą, ale by był to też początek czegoś nowego, bowiem każdy, kto kończy szkolenie podstawowe, może nadal realizować się w Wojsku Polskim. Większość ochotników, które kończy szkolenie podstawowe, decyduje się na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wtedy te osoby szkolą się pod kątem konkretnego stanowiska wybranej jednostki wojskowej. Zwykle takie osoby docelowo chcą być żołnierzami zawodowymi. Natomiast dla osób, które chciałyby kontynuować przygodę z wojskiem, ale jednocześnie nie do końca są zdecydowane, by zrezygnować z dotychczasowego życia, ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej, dla takich osób idealną propozycją jest służba w Wojskach Obrony Terytorialnej czy służba w ramach aktywnej rezerwy. Są to takie rodzaje służby, które pozwalają łączyć służbę w wojsku ze swoją dotychczasową pracą zawodową i z życiem osobistym. Także możliwości naprawdę jest bardzo wiele. Każdy, kto chciałby związać się z wojskiem, będzie miał możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju służby. Natomiast te osoby, które nie są zdecydowane, by trwale wiązać się z Wojskiem Polskim, mogą oczywiście skończyć szkolenie na etapie szkolenia podstawowego. I już na sam koniec chciałabym tylko przypomnieć, że najbliższy turnus Wakacji z Wojskiem rusza już 13 lipca i będzie realizowany w 15 Brygadzie Łączności w Sieradzu. I teraz jest już właśnie idealny moment, żeby złożyć wniosek na to szkolenie. Zgłoszenie można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju, oczywiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Sieradzu. Zapraszamy do nas, jesteśmy czynni codziennie od poniedziałku do piątku. W poniedziałki pracujemy też dłużej, do godziny 18. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące projektu są dostępne na naszej stronie internetowej, w naszych social mediach, również na stronie internetowej www.zostańżołnierzem.pl. Wakacje z wojskiem to takie wakacje, które mogą się stać początkiem wielkiej przygody, początkiem czegoś nowego i już czekają na kolejnych ochotników, także serdecznie zapraszamy.
1: Warto przemyśleć tę propozycję.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki. Startuje 25. edycja fotofestiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem Sztuka, Współpraca, Społeczność. O szczegółach Julia Niewiadoma.
3: Przez 10 dni łodzianie będą mogli oglądać ponad 30 wystaw, a także uczestniczyć w koncertach, pokazach filmowych i spotkaniach z artystami, mówi Krzysztof Cendrowicz, dyrektor artystyczny fotofestiwalu.
4: Fotofestiwal od samego początku był tworzony oddolnie i to jest dla nas najważniejsze, to jest naszym motorem do pracy, to daje nam energię. Myślę, że ten czynnik ludzki przede wszystkim, dopiero później medium fotografii, które pojawiło się oczywiście, jest centralnym elementem naszego festiwalu i miejsca. Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki. W tym roku bardzo intensywnie wychodzimy również w przestrzenie parkowe. Stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu. 25 lat to jak co roku też miejsce na refleksję, na redefinicję. Zastanawiamy się, co jest ważne, że funkcjonujemy w świecie konfliktów. Często zapominamy o równie ważnych tematach, takich jak w tym roku, które podejmuje fotofestiwal, czyli temat relacji ze zwierzętami nieludzkimi i chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso.

0: To narracja, która pokazuje, jak różne i skomplikowane mamy relacje z innymi zwierzętami. Do wystawy We Animals zaprosiliśmy 9 osób artystycznych z całego świata, które w różny sposób interpretują te tematy. Od Fengali, który mieszka ze świnką, która stała się jednym z członków jego rodziny. Festiwal inspiruje, festiwal prowokuje i myślę, że w tym roku takich refleksji i miejsc będzie wiele.
1: Festiwal potrwa do 28 czerwca.
2: Szczegółowy harmonogram wydarzeń, mapę festiwalowych lokalizacji i listę wystaw można znaleźć na stronie organizatorów.
3: SK Łódź.
2: Klamka zapadła. Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywał zakaz używania telefonów przez dzieci w szkołach. Rada Ministrów przyjęła nowelizację prawa oświatowego.
4: Będzie zakaz używania telefonów w szkołach.
5: No słyszałem.
4: No i co o tym sądzisz?
5: Że nie fajnie, no.
4: Dlaczego nie fajnie?
5: Bo telefony są fajne.
4: No bo teraz widziałem, używasz telefonu. Tak naprawdę chyba też większość twoich kolegów i koleżanek używa smartfona w szkole, prawda?
5: Mhm.
4: To będzie z korzyścią dla ucznia?
5: No trochę.
4: W jaki sposób?
5: No będą uczniowie nie korzystać z telefonu.
4: I bardziej skupią się na nauce?
5: Nie, po prostu będą dostawać więcej uwag za telefon.
4: Co o tym sądzisz?
6: Uważam, że nie powinno być takiego rygorystycznego zakazu według mnie, ponieważ może się komuś coś stać. Na przykład załóżmy zemdleję, źle się poczuję i nie mam nawet jak zadzwonić do rodzica.
4: Będzie zakaz używania telefonu w szkołach.
7: Tak, słyszałem.
4: Co pan o tym sądzi?
7: To jest dobry pomysł, bo dzieci za dużo czasu spędzają przy telefonach.
4: I nie skupiają się na nauce?
7: Na nauce i na życiu. Czyli to, co się tam dzieje dookoła, nie widzą tego, ponieważ cały czas patrzą się w ekrany.
8: Jeżeli jest to prawda, bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem mamą dwójki chłopców i nie ukrywam, jest to zmora, że tak powiem, dzisiejszych czasów, a tym bardziej, bo to chodzi o szkołę, tak? Żeby w szkole nie było używania, jak najbardziej tak. Jestem jak najbardziej za, z uwagi na to, że jest bardzo ciężko w ogóle dzieci odpędzić od telefonów. No i też mają szeroki dostęp do wszystkiego. Są oczywiście kontrole rodzicielskie, ale dzieciaki są tak sprytne, że potrafią wszystko obejść. Więc jakby był odgórny zakaz w ogóle już, wiem, że w którymś państwie jest możliwość całkowicie zakazu strony internetowej. Jak najbardziej tak. Ja się wychowywałam w takich latach, gdzie telefonu nie było. Więc wyszliśmy, że tak powiem, na ludzi, tak? A teraz te dzieciaki są po prostu bardzo zafiksowane i to jest, idzie w bardzo złym kierunku. Tak najbardziej za.
4: Najwyższa pora, taki zakaz.
8: No, ojej, już dawno, dawno powinno. Co prawda nie mam dużych dzieciaków, ale mimo to jak najbardziej tak.
4: A jakie będą korzyści takiej zmiany?
8: Myślę, że dzieci będą bardziej takie wyciszone, spokojniejsze, bo jednak są przebodźcowane zdecydowanie. Przebodźcowane te dzieciaki w szkole. No ciężko to powiedzieć, jak przez to, że w szkole będą reagowały. Może już to dzień dobry będzie pierwszy już gdzieś tam zmianka do tego, że w szkole nie będzie można używać, może w domu będą bardziej. Tak, w szkole nie można, więc w domu już zalążek będzie takiego, że będzie można w jakiś sposób dzieci, może z dzieci wyplewić to niekorzystanie z tego internetu i telefonu.
4: I być może w szkole dzieci będą częściej ze sobą rozmawiać.
8: O, to przede wszystkim, bo akurat mam takie dzieciaki, gdzie one jeszcze nie mają tego problemu, ale fakt jest taki, że w tych starszych klasach tak, nie rozmawiają ze sobą, tylko czatują, więc to jest w ogóle już dla mnie abstrakcja całkowicie.
4: Słyszeliście, że ma być we wszystkich szkołach zakaz korzystania z telefonu?
9: Tak, słyszeliśmy.
10: U nas w szkole już od roku mamy taką zasadę, że raczej nie, staramy się nie korzystać. Od 2 lat mieliśmy coś takiego, że na długie przerwy mogliśmy tylko. Więc
4: A teraz w ogóle?
10: Tak, teraz w ogóle. Twierdzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną. Osobiście ja jestem szachistą, więc mamy w szkole szachy i raczej edukuję kolegów, żeby właśnie wszli w tę stronę, ewentualnie kartę też mamy.
4: Czyli wy uważacie, że można żyć bez telefonu?
9: Tak, bezproblemowo. Ja na przykład tam zbytnio nie siedzę w telefonie. Ja wolę sobie wyjść na dwór, wolę sobie, nie wiem, popatrzeć na ładne samochody, no.
4: Ale tak mi się wydaje, że jesteście w mniejszości.
10: Też mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że to mniejszość będzie większość to najdługo.
4: Bo tak to wygląda, że jak się nawet wejdzie do szkoły, to widać, że
9: większość
4: siedzi w telefonie.
9: Tak, no bo ja nie wiem, co ludzie widzą w tych głupich rolkach, ale no ja na przykład nic. No. Mnie te trendy nie bawią.
10: Gorsze, że potrafi to uzależnić.
4: Czyli wy te zmiany popieracie?
9: Tak, jak najbardziej. Ja jestem za.
10: Telefon jak najbardziej, ale w odpowiednich godzinach. Ale nie, żeby non-stop siedzieć po prostu.
11: Pomysł zakazu korzystania z telefonów komórkowych jak najbardziej mi się podoba. Katarzyna Gaczur, wicedyrektor w szkole podstawowej nr 8 w Bełchatowie. My u nas w szkole już z tego pomysłu właściwie korzystamy od roku, ponieważ nasi uczniowie już od roku nie korzystają z telefonów komórkowych w trakcie przerw i w czasie lekcji oczywiście. Pomysł został przyjęty zarówno przez rodziców, jak i przez uczniów.

0: nie korzystają. Widać, że do łask wróciły gry planszowe, wróciły szachy. Uczniowie częściej rozmawiają ze sobą na przerwach. Wróciły teraz, jak zrobiło się ciepło, wróciły sporty, bo w sali gimnastycznej w czasie przerwy uczniowie grają w siatkówkę razem z nauczycielami WF-u.
1: No właśnie, wy wiecie, z czym to się je. Był taki szok na początku dla uczniów. Było to widać, czy dosyć płynnie to przeszło?
0: Na początku był szok. Fakt, że zaczęliśmy od wprowadzania tego zakazu stopniowo, bo pierwszy rok, kiedy chcieliśmy wprowadzić zakaz używania telefonów komórkowych, to był rok, kiedy zrobiliśmy to na wszystkich przerwach z wyjątkiem długiej przerwy. Na długiej przerwie uczniowie mogli korzystać z tych telefonów. Kolejny rok to już był rok, kiedy całkowicie zakazaliśmy korzystania z telefonów komórkowych.
2: Jak wychodzą do toalety, to i tak specjalnie wyciągają sobie telefon, żeby sobie pograć.
3: I tak to jest dalej łamany regulamin tutaj. Według takich starych zasad, że regulamin jest po to, aby go łamać.
0: To tak jest chyba ze wszystkim. I wśród dorosłych, i wśród dzieci zawsze będziemy starali się jakoś te zakazy pewnie obejść, tak jak uczniowie. Natomiast my będziemy dokładać wszelkich starań, żeby jednak ich od tych telefonów komórkowych odciągać.
4: Tematem zajął się Rafał Różycki.
5: Magazyn lokalny.
4: Daniel Czekliński, zapraszam na magazyn. Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasków Łódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
6: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach, tak, proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk. Podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, to są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować, jakieś podstawowe rzeczy.
7: Tutaj mamy salon.
6: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie

0: kształtem, profilem do przekroju z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
1: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
0: Tak, dosłownie. Dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę może, są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
1: To jest pod podłogą.
0: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jednym z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji, takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
1: Ile osób pomieści ten schron?
0: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
1: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
0: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania. W zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
1: Jesteście elastyczni.
0: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakiegoś minimum. Naprawdę jest bardzo duże zróżnicowanie.
1: Ogranicza tylko wyobraźnia.
0: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co

0: To się może u nas zdecydować.
1: To jaki trzeba mieć budżet?
0: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
1: jest. Taka wypasiona wersja.
0: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane. Ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
1: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
0: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania, nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany, tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny, czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną, tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę, tak?
1: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
0: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak, czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak, to wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
1: jest przytulnie,
0: bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby, powiedzmy, powstało takie

0: zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
1: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
0: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak? Samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
1: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie. Z całą pewnością.
0: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp do energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających powiedzmy no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
1: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę? Napijemy się kawy?
0: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
1: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
0: tak,
1: w schronie.
0: Tak, miejscu. Tak, nie wychodzimy nawet.
2: Naszego reportera Rafała Różyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.

0: kibelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,